Jeśli już wystraszone oczy zmruż, nie ma już nadziei, żeby zapomnieli zabrać mnie. Na twych oczach zabrać mnie. Wezmą cię, potem także wezmą.

mam tu ciebie, taki spokój. Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę.

0: Hity Radio. Najlepszy rock na świecie.
1: Przyszłość jest coraz bliżej, już prawie nadeszła, a razem z nią przychodzi strach. Nie bój się Boga, kochanie, nawet jeśli Go nie ma. Bóg czy szatan, nieważne, żaden strach to poemat, jest temat.

0: Prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Startuje sezon na wakacyjne latanie. Dla niektórych świetna okazja do głupich żartów, które mogą zakończyć podróż przed jej rozpoczęciem. Jak tego uniknąć? Piotr Lędzion pyta Piotra Rudzkiego z lotniska Chopina w Warszawie.
2: Sezon urlopowy powoli się rozpoczyna. Co za tym idzie, wielu z nas będzie chciało spędzić nasz czas wolny za granicą. Niestety niektórzy ten czas wolny skończą, zanim go tak na dobre zaczną, przez głupie żarty na lotniskach.
3: Tak, niestety te żarty nasilają się w porze wakacyjnej, bo pasażerowie już zaczynają wakacje na lotnisku i wprawiają się, powiedzmy, w wakacyjny nastrój. Głównie tutaj chodzi nam o takie żarty, które dotyczą bezpieczeństwa, czyli w momencie, gdy personel lotniska pyta o to, czy w bagażu znajduje się coś niebezpiecznego, i pasażerowie odpowiadają wtedy, że tak, bomba, amunicja, broń i tak dalej. W tym momencie uruchamiane są specjalne procedury awaryjne i mogą skutkować tym, że faktycznie pasażer nie poleci na swoje upragnione wakacje. Musimy zrozumieć, że te pytania są po to, żebyśmy my wszyscy mogli bezpiecznie podróżować. Często pasażerowie odpowiadają później, że głupie pytanie to głupia odpowiedź. Nie, pytanie wcale nie jest głupie, bo chodzi o to, żeby wyeliminować faktycznie rzeczy, które mogą stanowić zagrożenie w bagażu rejestrowanym. Mówimy tutaj na przykład o powerbankach, które bardzo często ulegają samozapłonowi. W momencie, gdy taki powerbank znajdzie się w bagażu rejestrowanym, on jest praktycznie niemożliwy do ugaszenia. Prosimy też pasażerów o to, żeby podchodzili z wyrozumiałością do pracowników lotniska, bo oni dbają o nasze bezpieczeństwo.
2: A jakie konsekwencje poza po prostu niepoleceniem na ten urlop mogą grozić takiemu żartowniszowi?
3: Tutaj poza wycofaniem z rejsu, czyli utratą biletu, utratą uprawnionych wakacji, dodatkowo wchodzą kwestie jeszcze kary mandatu czy grzywny, która zostanie nałożona przez odpowiednie władze, czy to policję, czy straż graniczną.
2: Znacznie gorzej robi się, gdy taki żart pojawi się już na pokładzie samolotu. Wtedy może dojść do awaryjnego lądowania i konsekwencje mogą być jeszcze szersze.
3: Wtedy mówimy o lądowaniu nieplanowanym i faktycznie linia lotnicza może obarczyć takiego żartownisia, może obarczyć kosztami lądowania nieplanowanego, ponieważ będzie linia musiała zapłacić za lądowanie na lotnisku, gdzie zwykle nie lądują, i koszt dotankowania paliwa. A patrząc po stacjach benzynowych, widzimy, że ten koszt mógłby być znaczny, bo tutaj paliwo lotnicze jest jeszcze droższe niż zwykłe samochodowe.
2: A z jakimi problemami jeszcze w tym szczycie urlopowym mierzą się pracownicy lotnisk?
3: Z tą rosnącą agresją, ponieważ pasażerowie wprawiają się w bardzo dobry nastrój przed podróżą i to często sprzyja temu, że trochę nastrój im się zmienia przed podróżą. Też musimy pamiętać, że jeżeli pasażer będzie nietrzeźwy, załoga może odmówić wpuszczenia takiego pasażera na pokład samolotu. Ponadto musimy pamiętać, że teraz mamy, praktycznie zaczyna się szczyt sezonu i będą tłumy na lotnisku, wobec czego prosimy wszystkich pasażerów, żeby jak najszybciej przechodzili kolejne etapy podróży. To znaczy, najpierw szli jak najszybciej do kontroli bezpieczeństwa, a później, jeśli lecą poza strefę Schengen, do kontroli dokumentów, ponieważ proces sprawdzania dokumentów bywa mozolny, czasami trzeba coś zweryfikować, więc najlepiej pójść jak najszybciej, żeby nie spóźnić się na swój rejs.
2: A jak przygotować się do podróży tak, aby już na lotnisku uniknąć tych ewentualnych napięć, nieprzyjemności, no i ewentualnie konsekwencji, gdy zrobimy coś nie tak?
3: Przede wszystkim warto sprawdzić, jakie dokumenty są wymagane w kraju docelowym. Warto też sprawdzić, czy wszystkie przedmioty, które pakujemy do bagażu, głównie podręcznego, ale i rejestrowanego, czy one mogą się znaleźć w bagażu. Tutaj, jeżeli pasażerowie mają wątpliwości, mogą skorzystać z wyszukiwarki na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Jest taka wyszukiwarka przedmiotów zabronionych, ale mogą też skontaktować się z nami bezpośrednio, czy to poprzez Facebooka, czy poprzez e-mail, i my odpowiemy, czy dany przedmiot jest bezpieczny i można spokojnie wziąć w bagażu podręcznym czy rejestrowanym, czy lepiej jednak jakoś inaczej rozwiązać tę sprawę.
1: Rozmawiał Piotr Lędzion.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
4: Zielone miasto przyszłości powstanie w Katowicach. Na terenie fabryki porcelany jesienią uruchomiona zostanie interaktywna makieta, która ma połączyć edukację, ekologię i zabawę. wiceprezydent Katowic Maciej Stachura.
5: Makieta jest bardzo ciekawa, ponieważ jej adresatem są głównie dzieci. A dzieci lubią, żeby coś działało, żeby coś się ruszało, żeby mogły same coś włączyć, wyłączyć. To wtedy wzbudzi ciekawość dzieci, a wzbudzenie ciekawości u dziecka jest dzisiaj bardzo kluczowe, bo dzieciom trudno jest skupić uwagę. Wszyscy pracujemy nad tą uważnością, więc jeśli przyjdą do takiej makiety i razem z przewodnikiem spędzą tam kilkadziesiąt minut, to być może naprawdę się tym tematem zainteresują i być może to wpłynie na to, że kiedyś ich ścieżki życiowe pokierują się właśnie ku takim zielonym rozwiązaniom, na co wszyscy bardzo liczymy. W Katowicach kładziemy duży nacisk na to, żeby nasi mieszkańcy, czy ci starsi, czy młodsi mieli co robić. Bardzo się cieszymy, że tutaj partnerzy, tacy jak Bajka Pana Kleksa, wyszli z tak wspaniałym projektem. No będzie to miejsce nie tylko dla naszych mieszkańców, ale tak naprawdę dla całego regionu. Jesteśmy przekonani, że będą tutaj przyjeżdżać wycieczki, bo najlepiej zawsze uczyć się na jakimś żywym produkcie. Jest to atrakcyjniejsze niż przeczytanie o czymś w książce, co też jest niezmiernie cenne, no ale zawsze jednak oddziaływanie przez ten aspekt wizualny, przez ten aspekt słuchowy, przez aspekt sensoryczny jest dużo silniejsze i może wywrzeć na dzieciach dużo lepszy efekt.
6: Grzegorz Pietraszewski, Bajka Pana Kleksa, a od dzisiaj także Taurun Zielone Miasto Przyszłości. Taurun Zielone Miasto Przyszłości w ogóle będzie otwarte w październiku. Planujemy pierwszą połowę października. Będzie to ekspozycja edukacyjna, ekologiczna i co ważne, dostępna, niekomercyjna, bezpłatna. Każdy będzie po wcześniejszym oczywiście zapisaniu, żeby nie było jakichś zatorów, sobie do niej przystąpić. Budujemy wielką makietę, która będzie w pełni interaktywna, imersyjna. Plan jest taki, że chcemy pokazać wszystkie źródła zielonej energii, wodę, ziemię, wiatr, słońce, więc będzie przechodził nad nią cykl dobowy. Najpierw będzie się zaczynało od słonecznego poranka, żeby pokazać, jak właśnie panele fotowoltaiczne pracują. Później będzie wichura. Wichura będzie normalnie odczuwalna w pomieszczeniu, żeby pokazać, jak pracują turbiny wiatrowe. Wreszcie zacznie padać deszcz. Na samym końcu będzie duża burza, żeby pokazać, jak pracują elektrownie wodne i wreszcie energię z wody. Więc chcemy w te 10 sposób rzeczywiście dzieciaki zaczarować i pokazać im każde źródło energii. Będą autobusy wodorowe, więc staramy się, żeby wszystkie te źródła zostały ujęte. Wcześniej jeszcze bardzo fajna animacja, interaktywna w osobnym pomieszczeniu będzie prezentacja 7-8-minutowa, która będzie pokazywała się z 30 lat temu, dzisiaj i jak go sobie wyobrażamy właśnie w przyszłości.
7: Jakie to będzie duże? Bo z tego, co pan mówi, no to wygląda jak Bajka Pana Kleksa, tylko dwa razy większa.
6: Sama makieta będzie mieć około 60 m². To ciężko sobie wyobrazić, ale proszę wiesz, to jest naprawdę kawał makiety i będzie pokazywała obszar szeroko rozumianego Śląska. Natomiast całość pomieszczenia będzie około 250 m² z możliwością rozwoju. To jest, wiecie, chcemy jakiś taki pierwszy etap tego uruchomić, ale ja wierzę, że ten projekt, że ci partnerzy dają taką gwarancję i szansę tego, że będziemy to rozwijać w przyszłości.
7: Czy to będzie tylko do oglądania, czy też dzieciaki będą mogły coś nacisnąć, gdzieś wejść, zobaczyć ten autobus wodorowy tak bardzo z bliska?
6: Tak, tak, tak. On będzie jeździł normalnie po makiecie, będzie masa elementów ruchomych, między innymi będzie kolejka Elka, na której mi bardzo zależało. Elka będzie też normalnie ruchomo jeździć, więc pomysł jest taki, żeby dzieci mogły sterować tą makietą, będą jakieś przyciski, wiecie. To trochę tak jak Bajka Pana Kleksa. My od samego początku chcieliśmy odchodzić od ekranów, żeby to były takie dwie godziny bez telefonu, bez tabletu i tu będzie podobnie. Będzie dużo jakichś tam manualnych, takich prawdziwych, empirycznych oddziałowań pod tytułem pada deszcz, no to pada deszcz. My go możemy poczuć na własnej skórze, możemy poczuć wichurę i podobnie będzie tutaj. Ja od zawsze marzyłem, żeby zrobić coś ekologicznego. To była taka idea fix. W Bajce, słuchajcie, mieliśmy taką przestrzeń, którą w ogóle skasowaliśmy niedawno. Złomowisko robotów. Tam Piotr Franceschi swoim pięknym głosem opowiadał dzieciom opowiastkę o tym, jak powstaje plaścior, wodożłób, czyli potwory, które są napędzane złymi nawykami. Że nie zakręcamy wody, że trzymamy ładowarki w gniazdkach, nie korzystając z nich. I słuchajcie, i do mnie dotarło tak z rok temu, że dzieci już tego nie chcą słuchać, bo ta opowiastka miała 7-8 minut i wtedy do mnie dotarło, że trzeba zmienić język. Wiecie, bo to trochę tak jest, że nie wolno się obrażać na to, jak jest. Trzeba po prostu zmienić zasady gry i wejść na to boisko, na którym dzisiaj dzieci są. I taki pomysł na to wszystko przyjęliśmy. No i tak powoli i później gdzieś, przyznam szczerze, że już nie pamiętam, w którym momencie pokażmy makietę. Bo makieta się wydała, wiecie, no czymś, co można właśnie, tak jak tu pani powiedziała, dotknąć, zobaczyć, że od razu, jeżeli na przykład mieliśmy dużo zagwozdkę, że wiecie, jak panele fotowoltaiczne pracują, no to nic się z nimi nie dzieje. Więc jak pokazać, że właśnie one w tym momencie pracują, bo mamy piękne słońce nad makietą. No więc jakieś tam LEDy będziemy puszczać, które będą pokazywać. No i z tej miłości i z tego takiego wewnętrznego buntu, jak dzisiaj ekologia jest wyśmiewana, tak naprawdę zrodziła się cała idea. Zapraszamy całe rodziny, plan jest taki, że wiecie, że otwarty będzie cały tydzień, od poniedziałku do piątku pewnie przede wszystkim szkoła, w weekendy zapraszamy całe rodziny. Makieta powstaje w modelarni, no bo to teraz się zaczyna od takiej takich malutkich figurek, od tego składania wszystkiego. I to pewnie gdzieś w ostatnim etapie, w sierpniu tu przyjedzie i będzie po prostu już składane finalnie. Ja się chciałem skupić na zielonej energii, prawda? No bo wiecie, ekologia to jest tak szerokie pojęcie, że ja się chciałem skupić na tej zeroemisyjności, na tym, że zielona energia nie jest zła, na obalaniu tych wszystkich takich mitów. No przecież słuchajcie, te wszystkie głupoty, co choćby o turbinach wiatrowych są opowiadane, że zaraz cała wioska będzie chora, bo turbinę wiatrową im postawili. Chociaż nie wiem, w zachodniej Europie są od wielu lat w bardzo dużych liczbach i jakoś nie ma tam zwiększenia wskaźnika nowotworów, więc chcę się skupić na tym i taka idea. Ja sobie pomyślałem, że skoro wychodzi kandydat na premiera i mówi o ze srodze, to sobie pomyślałem, że fajnie będzie, jak uda nam się osiągnąć taki punkt, że dziecko przyjdzie, tato, ale on bzdury opowiada, tato, ja się z tym nie zgadzam, ja byłem w takim miejscu i tam pokazali, że nie ma w tym nic złego, że można energię pozyskiwać ze słońca czy wiatru.
8: Piotr Gięborek, Fabryka Dekoracji. Przestrzeń będzie bardzo interaktywna. Coś, co teraz jest bardzo popularne, czyli przestrzeń imersyjna, połączona z interakcją z makietą, sprawi, że dzieciaki będą bardzo szybko przyswajać wiedzę. Tutaj będzie można sobie zobaczyć za pomocą bardzo prostej interakcji, włączając przyciski, jak wygląda infrastruktura, gdzie ona się znajduje, czemu służy, ale też będzie można się troszkę pobawić, czyli uruchomić pociągi, pojazdy elektryczne, oświetlenie, będzie można zapalać światła w mieszkaniach poszczególnych bloków. Planujemy ukryć też kilka dowcipów na makiecie. Będzie można zobaczyć też, jak się zmienia cała przestrzeń pod względem zarówno pór dnia, bo to będzie w cyklu dobowym, ale też zmian pogody, to znaczy, które elementy produkują energię, które są odpowiedzialne za główną dostawę energii do miasta, w zależności od tego, czy jest słońce, czy jest deszcz, czy jest wiatr, więc ekologia jest ważna i chcemy tutaj edukować najmłodszych w taki sposób, w jaki teraz do nich najłatwiej jest dotrzeć, czyli w miarę szybko, z dużą ilością bodźców, ale również w pewnych momentach wyciszając, chcemy tworzyć film w głowie każdego ze zwiedzających, tak żeby sam zdecydował, czy to będzie film romantyczny, czy to będzie science fiction, czy to będzie czysta sensacja i akcja. To jest proces czasochłonny. Wygląda on tak, że następuje zderzenie idei. Grzegorz Pietraszewski skompletował bardzo ambitny zespół ludzi, którzy wiedzą, czego chcą, wiedzą, co chcą przedstawić, wiedzą, jak to powinno wyglądać. My jesteśmy od tego, żeby te wszystkie pomysły zebrać, uplastycznić, sprawić, żeby one były jak najbardziej atrakcyjne wizualnie i merytorycznie. Łączymy tutaj druk 3D z taką bardzo klasyczną, żmudną metodą tworzenia makiet. Tutaj będzie dużo zieleni i ta makieta też jest wyjątkowa, ona jest w zmiennej skali, bo nie wszystkie elementy mogłyby się w niej znaleźć, w tej docelowej, a inne z kolei są kompletnie niedostrzegalne, jeśli by była zachowana ta skala na przykład 1 do 500, która będzie zastosowana przy tamie wodnej. No w mieście wtedy ludzie byliby kompletnie niezauważani, byliby wielkości mrówek. Więc praca będzie żmudna, sama wykonawcza, projektowa, jest na finiszu, jeśli chodzi o kwestię związaną z wyglądem właśnie tym fizycznym samej makiety. Natomiast prace merytoryczne trwają i zapewne będą trwać do samego końca. Zresztą plan jest taki, że ta przestrzeń będzie się zmieniać w zależności od tego, w jaką stronę będziemy szli w przypadku rozwoju całego naszego regionu.
7: Tutaj widzimy takie wersje mini. Jak wy sobie z tym poradzicie? Czy na przykład te turbiny wiatrowe będą w wysokości małego dziecka? Czy no jak to będzie wyglądało?
8: Turbiny wiatrowe, z tego co pamiętam teraz, mam nadzieję, że nie przekłamię, one zostaną zmniejszone, bo faktycznie one pierwotnie powinny mieć tam ponad 1,20 m wysokości. Natomiast będziemy uderzać w stronę 60-70 cm, żeby one jednak tej makiety nie przytłoczyły, bo one jednak tworzą coś w rodzaju kolażu takiego przyszłościowego regionu. Zadała pani pytanie o makietę. Jest to dość śmieszna sytuacja, że mamy makietę makiety.
7: No właśnie, i tutaj jest takie malutkie rozmiary, jak one bardzo urosną.
8: Urosną 10-krotnie, ponieważ makieta teraz ma 36x80 cm, a będzie miała właśnie ponad 3,60 na głębokość i ponad 8,5 metra szerokości, więc no to będzie imponująca i spektakularna przestrzeń, gdzie grupa dzieciaków będzie mogła się pobawić w poszukiwanie elementów na tej makiecie, już abstrahując od całej kwestii tej merytorycznej, to będzie przestrzeń bardzo atrakcyjna wizualnie.
4: Dla Antyradia Magda Poddańczyk.
0: Cała prawda. Antyradia.
1: plany na wakacje zaczynają się klarować. Zaskoczenia nie ma. Jak w Polsce, to nad wodą, ale coraz częściej nie tylko nad tą słoną. O szczegółach Eugeniusz Triasun z travelist.pl.
9: Tegoroczne wakacje w Polsce będą bardzo mocno związane z wypoczynkiem nad wodą, tradycyjnie. Bałtyk odpowiada w tej chwili za niemal połowę letnich rezerwacji, a liczba pobytów nad morzem jest o 13% wyższa niż jeszcze rok temu. Bardzo wyraźnie rośnie też zainteresowanie jeziorami, gdzie liczba zaplanowanych pobytów wzrosła ponad dwukrotnie. Co ciekawe, większy popyt nie oznacza na razie wyższych cen. Średnia cena noclegu w hotelach 3-5 gwiazdek utrzymuje się na poziomie z ubiegłego roku i wynosi około 670 zł za dobę. Największą zmianę widać nad morzem, gdzie ceny są obecnie średnio o 10% niższe niż przed rokiem. W górach jednak sytuacja wygląda inaczej, bo tam ceny wzrosły o około 12%. Dla osób, które jeszcze nie zaplanowały wakacyjnego wyjazdu, może jednak to być dobry moment na rezerwację i w hotelach 3-5-gwiazdkowych lub obiektach o podobnym standardzie ze śniadaniem i obiadokolacją dalej można znaleźć atrakcyjne oferty pobytów. W przypadku Bałtyku najbardziej przystępnie cenowo wypadają mniejsze miejscowości. Na przykład w Jarosławcu pobyt w sierpniu można znaleźć już od niecałych 390 zł dla pary lub 415 zł dla rodziny. Drożej jest natomiast w Sopocie, gdzie ceny zaczynają się od około 630 zł dla dwóch osób i 730 dla rodziny. W górach natomiast dostępne są korzystne oferty, m.in. w Ustroniu, Szczyrku i Krynicy Zdroju. Tam dla dwóch osób możemy zarezerwować pobyt od blisko 330 zł za dobę. Góry też pozostają ciekawym wyborem, zwłaszcza dla tych osób, które nie chcą uzależniać wyjazdu od pogody, ponieważ przy dobrych warunkach można wyjść na szlak albo trasę rowerową, a przy gorszych skorzystać z term, basenów, spa czy innych atrakcji hotelowych. Niezależnie od tego najtańszą kategorią pozostają miasta i wakacyjny city break w Krakowie, Warszawie czy Wrocławiu możemy zaplanować już od blisko 300 zł za noc dla dwóch osób.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Eugeniusz Triasun z travelist.pl.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
10: Udręka życia. Brzmi jak codzienność wielu z nas, a to tytuł nowego spektaklu Teatru Śląskiego w Katowicach. O szczegółach mówi reżyser Michał Piotrowski.
11: Udręka życia jest dla mnie egzystencjalnym poematem prozą. Jest to historia życia dwójki bohaterów, Jony i Lewiwy, małżeństwa z 50-letnim stażem. Pewnej nocy, takiej decydującej, pewnego rodzaju momencie kairosu, Jona doznaje pewnego rodzaju bólu istnienia i czuje, że to jest ten moment, żeby coś jeszcze móc zmienić w swoim życiu, czyli chce odejść od Lewiwy. Lewiwa robi wszystko, żeby go zatrzymać. Ona też z czasem doznaje pewnego bólu egzystencjalnego i zaczyna myśleć o swoim życiu, o jego sensie. No ale potem pojawia się trzeci bohater, czyli Gunkel, który reprezentuje temat samotności i jest znakomitym odbiciem dla tej pary. I po jego przyjściu bohaterowie zmieniają trochę swoje podejście do życia. Tak, więc jest to historia o przemijaniu, jest to historia o pogodzeniu się z tym, co nieuchronne w naszym życiu.
10: Na środku sceny kameralnej Teatru Śląskiego stanęło łóżko z trochę taką rozwaloną pościelą, poduszkami. To tutaj dzieje się właśnie ta akcja, cała akcja?
11: Tak, tak. Scenografia jest pewnego rodzaju esencją z mieszkania, to znaczy mamy tu elementy sypialni, salonu, kuchni i to jest trochę taka pływająca wyspa zawieszona w czasie i przestrzeni. I tak, tutaj odbywa się cała ta historia, mamy jedność miejsca, czasu i akcji.
10: Jak wyglądały prace nad tą premierą?
11: Prace nad spektaklem zaczęliśmy dość wcześnie, ponieważ z racji tego, że nasi główni aktorzy mają bardzo dużo tekstu, a nie są już najmłodsi, co tu dużo ukrywać, musieliśmy poświęcić dużo czasu na to, żeby ten tekst zapamiętać, więc zaczęliśmy w zasadzie już 5 miesięcy przed premierą, spotykaliśmy się raz w tygodniu przez 2 miesiące, żeby rozczytywać ten tekst, a potem przez 3 miesiące pracowaliśmy nad nim niemal codziennie. Więc tego czasu było bardzo dużo, mieliśmy komfortowe warunki i dzięki temu mam nadzieję, że dowieźliśmy przygotowany spektakl.
10: Udręka życia, tytuł brzmi jak życie praktycznie każdego z nas. Czy to jest właśnie spektakl dla każdego z nas?
11: Myślę, że to jest spektakl dla każdego z nas, ponieważ nawet jeśli ktoś nie jest w związku, to też zadaje sobie najważniejsze pytania właśnie o bliskość, o drugiej osoby, o miejsce drugiej osoby w naszym życiu, o to w zasadzie, jaki jest sens życia. Wiem, że to brzmi górnolotnie, ale o tym jest ten spektakl. spektakl i on stawia te pytania, myślę, że w sposób nienachalny, często też lekki, co pozwala, myślę, że naprawdę dokonać pewnej wiwisekcji widzom. I z tego względu myślę, że to jest spektakl dla wszystkich w każdym wieku, dla wszystkich dorosłych widzów, którzy zastanawiają się nad swoim życiem.
12: Bogumiła Murzyńska, aktorka Teatru Śląskiego od 67, a może już w tej chwili 69 lat. Na pewno nie gram, mam nadzieję, siebie, chociaż bardzo w wielu punktach się z Lewiwą zgadzam. Myślę, że chciałabym jej użyczyć swojego, mimo takiego trudnego, prawda, trudnej relacji i trudnego kawałka życia, bo to nie jest w ogóle cała relacja, tylko to jest taki trudny moment bardzo, to chciałabym jej użyczyć swojego poczucia humoru, żeby mimo wszystko nie opuściło jej poczucie humoru, pomysły, bo ona walczy o tę miłość na różne sposoby. To jej chętnie dodam od siebie i na pewno jej jakieś inne, mam nadzieję, że rozumiem jej wrażliwość też, że jest to piękne w tej postaci bardzo i takie godne, że tak powiem, na śladownictwa, aczkolwiek podejrzewam, że niełatwe w wykonaniu. To byłoby na tyle, ale to jest bardzo dużo. Gładko poszło powiedzieć, co to jest Lewiwa, a jednocześnie to jest bardzo, bardzo trudne zderzenie tych rzeczy, które tam się właśnie zdarzyły, tej parze. Chociaż pewnie nie są odosobnieni w takich zdarzeniach na świecie, wśród ludzi, ale to jest jeszcze sprawa, jak im się zdarzyło, bo każda taka rzecz ma swoją własną opowieść, ma swoją własną narrację.
13: Nazywam się Jerzy Gujbin. Ja jestem aktorem też Teatru Śląskiego już, mój Boże, od 51 lat chyba.
12: I moim mężem.
13: Też.
12: A ja twoją żoną.
13: Tak,
12: też.
13: Lubię. I ona. Bardzo bliska mi jest ta postać. Znaczy, to jest taki stereotyp trochę, taki model mężczyzny, który, nie wiem, spodziewa się od życia nie wiadomo czego. Trochę się w tym wszystkim dusi, trochę się w tym już po latach nie umie znaleźć, któremu się wydaje, że życie przecieka mu między palcami, bo to wszystko jest za długo, trwa, ale on dojrzewa w trakcie tego spektaklu też. Pojawiają się różne okoliczności nowe, choćby odwiedziny tego sąsiada Gunkla, który kardynalnie zmienia spojrzenie ich obojga, u Ajony jeszcze bardziej, na rodzaj, charakter i wartość związku, w którym są. Dobrze, że tak się dzieje. Dobrze, że on zmienia swoją decyzję Jona i że się kończy jak kończy, ale nie jest to jakiś sielankowe zakończenie, ale moim zdaniem jednak optymistyczne. Do tego jeszcze ten suplement, czyli epilog, który powinien wiele powiedzieć na temat tego, po co właśnie takie zdarzenia i takie potyczki małżeńskie są przedstawiane i czy warto je zachować.
12: Jaka w nich jest wartość w ogóle, bo to jest wartość sama w sobie. Oczywiście mamy teraz walkę z tym, prawda, cały świat się zaangażował w to, że przemocowo, że małżeństwa to jest jakieś źródło tego, że oczywiście klęski, nie wiem, bicia się, czegoś ekstremalnie niewłaściwego.
13: No,
12: więc właśnie chciałam powiedzieć, pewnie się takie zdarzają, ale mam nadzieję i chcę w to wierzyć, że to się może przyczynić właśnie do czegoś przeciwnego, do ochrony i do poczucia, że to ma sens, kiedy dwoje ludzi się wiąże na długo, na 50 lat, tak jak w tej sztuce i mimo wszystkich tych trwają do końca.
13: Tak, jak pojawiają się trudności, trzeba walczyć o to, by zachować coś. Czasem bywa tak, że już nie ma czego zachowywać, no wtedy to już trudno, ale dopóki istnieje nadzieja, dopóki jest szansa, dopóki w nas jest jeszcze przekonanie o tym, że coś jest do uratowania, to trzeba to robić. To tak jak pielęgnacja chorej rośliny. Zrobimy wszystko, żeby nie umarła.
10: Czy to, że państwo są małżeństwem w prywatnym życiu, pomogło tutaj na scenie, czy przeszkadzało?
13: Nie przeszkadzało na pewno, a pomogło tak, ponieważ my się dobrze rozumiemy i w pracy to pomaga. To jest niewątpliwe. My nie odkrywamy dla siebie jakichś nowych...
12: No, się kłócimy, a te role to się kłócimy tak małżeńsko i nie pozabijamy się z tego powodu.
13: Tego, że jesteśmy mężem i żoną, bo ja na przykład, gdybym to grał bez Bogusi z kimkolwiek innym, musiałbym najpierw zbudować sobie jakiś model małżeństwa z tą drugą osobą, a tu na szczęście nie muszę tego robić.
10: Czy te zdjęcia, które tutaj wiszą na ścianie, to są faktycznie państwa zdjęcia autentyczne?
12: Znaczy to są podosobione na bazie naszych zdjęć prawdziwych, sprzed lat oczywiście, ale to jest sztuczna inteligencja niestety.
13: Na przykład Bogusia na tym zdjęciu jest z czasów, kiedy mnie jeszcze nie znała, a ja jestem już z tych lat, kiedy ją znam, kiedy nawet byliśmy razem.
12: Wyssałeś nam całe ciepło z prześcieradła. Iść, piszcieć jak mysz w swojej noże.
14: Andrzej Warcaba, sąsiad
13: Gunkel.
10: To chyba postać, która trochę wprowadza zawirowania, tak? Do tego małżeństwa.
13: Zawirowania może nie. Trochę tak niby przeszkadza, ale według mnie to nie tylko, że jest intruzem i przeszkadza, ale również sami bohaterowie dochodzą do bardzo podobnych wniosków na temat przemijania, na temat samotności. Takie odwieczne pytania, które są tutaj dosyć ostro wyeksponowane.
10: Dla Antyradia Paulina Kozioła.
0: Antyradio. Najlepsze.

Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Chowaniec to w słowiańskiej tradycji duch opiekuńczy domowego ogniska, wyobrażany jako niewielki człowieczek z siwą brodą. W Antyradiu to duch opiekuńczy domowego ogniska, który serwuje najlepszy rok na weekend. Paweł Chowaniec w każdą sobotę po 18:00 zaprasza na czarujący program, w którym rzucane są rokowe zaklęcia. Włącz najlepszy rok na weekend i daj się zaopiekować antyradiowemu Chowańcowi. Wczesne wstawanie w sobotę? Wpadnij na śniadanie u Styranego w Antyradiu. W menu pobudzające riffy, wysmakowane piosenki i informacyjne szoty energetyczne, które serwuje od 7 rano Styrany Życiem Tomasz Obertyn. Śniadanie u Styranego. Zamów je w Antyradiu. Na miejscu albo na wynos. Autopromocja. Nie hańbi. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Faith No More. Def Leppard. Bloodhound Gang. David Bowie.

Lux Torpeda. Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Magda Mleczko, zapraszam. Gliwicki Holm Films razem z Lechem Mackiewiczem pracuje nad nowym filmem Pamięć Wody. W jednej z głównych ról ikona polskiego teatru i telewizji, wulkan energii, nadal bardzo aktywna zawodowo. Niedawno u boku Artura Barcisia zagrała w filmie Podlasie. Anna Seniuk, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
1: Z nami jest także Lech Mackiewicz. Pamięć Wody, reżyserujesz ten film, Lech. Jesteś też współscenarzystą, tak, bo napisaliście ten scenariusz razem ze swoją żoną. Co było punktem wyjścia do tego filmu i jakie, powiedz mi, znaczenie ma tutaj Gliwicka Palmiarnia?
3: Gliwicka Palmiarnia jest punktem startowym historii, która się opowiada, jednym z punktów startowych, i że zaczyna się na Śląsku, a kończy się powiedzmy nad morzem, czyli
1: teoretycznie przejeżdżamy całą Polskę.
3: Tak, jest to kino drogi, kobiece kino drogi. Jedziemy z bohaterkami przez całą zachodnią część Polski. To jest o odnajdywaniu się dwóch kobiecych pokoleń po dość długim okresie nieobecności w życiu pań. Nie chcę więcej spoilerować. Tak, jest to o tym, że marzenia są po to, żeby je spełniać, i o nadziei. Taki film o tym, że warto jest żyć.
1: Warto żyć i, że tak powiem, spełniać marzenia nawet mimo podeszłego wieku, przepraszam, no bo tutaj bohaterka jest babcią i z wnuczką tą podróż odbywa.
3: Powiedziałbym, że niezależnie od wieku.
1: Wielokrotnie w swoich wywiadach powtarzasz, że bardzo ważną rolę w twoim życiu zawodowym, ale też prywatnym odegrały właśnie kobiety.
3: Zdecydowanie jest mi troszkę wstyd, znaczy nie jest mi wstyd, że nie jestem kobietą, ale mam wrażenie, że spędziłem tak dużą część życia i ten formatywny czas z kobietami, że mogę opowiedzieć o tym, jak ja widzę ten świat i w jaki sposób on może wpływać na naszą wrażliwość, nie tylko męską, nie tylko kobiecą, w ogóle wrażliwość, i myślę, że ten świat byłby dużo lepszy, gdyby kobiety nim zarządzały, no ale to jest takie, może już w tych czasach niezbyt oryginalne.
1: Seksmisyjne mielibyśmy tutaj taką wtedy.
3: To nie jest seksmisyjne, to jest bardzo szczere i prawdziwe. Z mojego punktu widzenia uważam, okay, że kobiety są lepsze dla świata.
1: I dlatego te kobiety obsadzasz w swoim filmie Pamięć Wody w roli głównej. Pani Ania będzie babcią, szaloną babcią można powiedzieć, która po tych wielu latach odnajduje swoją wnuczkę i przemierzają Polskę aż do morza, świat. Tak jak, no w zasadzie w głowie to świat. Odkrywając te wszystkie swoje marzenia, i często babcia bardziej zadziwia swoją charyzmą, swoją odwagą wnuczkę, do tego stopnia, że nawet macha w tym filmie rewolwerem.
3: Myślę, że to już jest za dużo powiedziane, ale tak.
2: Ja tu chciałam powiedzieć o tej odwadze, o której mówiliśmy, że trzeba mieć w każdym wieku oczywiście odwagę. Nie, ja myślę, że dopiero w pewnym wieku przychodzi odwaga do realizowania swoich marzeń. Odwaga. Bo najpierw pracujemy, mamy dzieci, mamy sprawy, mamy i tak dalej, powoli się jakoś wyciszamy i potem okazuje się, że mamy wiele rzeczy, których nie zdążyłyśmy zrobić. Że miałeś jakieś marzenia, ale tu świat, prawda, ma swoje prawa, więc albo trzeba było podejmować decyzje takie czy owakie. I wreszcie ja za Stefanią Grodziańską gdzieś to przed laty w przekroju wyczytałam, że wreszcie po 80 czuję się wolna i mogę robić wszystko bez strachu. I muszę to zrobić, bo jeżeli nie teraz, to kiedy? Bo już nie ma tego czasu w tym wieku potem, że ja to zrobię potem. Nie ma potem. Jest tylko teraz.
1: Bo przecież teraz jestem jeszcze nie brzydka, już nie głupia i mam swój rozum i wiem, czego chcę, prawda?
2: Nie wiem, może nie brzydka i nie głupia, może trochę brzydka, może trochę głupia, tak jak mówi Sándor Márai. No mogę się mylić, nie wszystko wiem, nie zmądrzałam przez te lata. Mówi, wcale ludzie starsi nie są tacy w ogóle guru, że jestem człowiekiem, mogę się mylić, mogę nie wiedzieć wszystkiego, ale mogę wiedzieć to, czego chcę. I najwyżej powiedzą, no babcia bardzo szalona, no ale ma prawo, no może babci się coś pokręciło i jest usprawiedliwiona. Dlatego ucieszyłam się z tej propozycji, bo to jest ogromne wyzwanie. To jest bardzo prawdziwe wyzwanie, że w pewnym wieku natykamy się na coś, co nam w pewnym, nie powiem już dokładnie co, ale co prowokuje nas do tej zmiany. Mówi, nie, na co ja mam czekać? Zostało mi jeszcze, nie wiem jak on mówi, nie wiesz ile czasu ci jeszcze zostało, prawda? Czy dzień, czy dwa lata, więc teraz. I to jest ten film, teraz właśnie.
1: A jakie są pani prywatnie dziś marzenia, te do spełnienia jeszcze?
2: O, właśnie, tak się rozpędziłam kiedyś, ja to mówię tutaj w swoim monodramie, że wreszcie na przykład zrobię niezwykłą rzecz. Przykuję sobie uszy i będę miała kolczyki, nigdy ich nie miałam.
1: No proszę.
2: No. No i na co wnuk mały mój mnie zapytał: babciu, a jak mówisz, wszystko sobie zrobisz, czego nie robiłaś do tej pory, a tatuaż?
1: Okej.
2: Okay. Zatkało mnie troszeczkę, ale powiedziałam tak, no i zrobię.
1: Pani Aniu, pewnie wiele osób panią o to pyta, jak w tym wieku zapamiętuje się taki ogrom tekstu?
2: Bardzo prosty sposób. Trzeba się go nauczyć. Nie ma innego sposobu. Trzeba się tak długo uczyć, aż się nauczysz. Oczywiście kiedyś uczyłam się szybciej. Przeczytałam 2-3 razy, już pamiętałam. Potem czytałam 10 razy, potem 15, potem 20. No i po prostu właśnie przeczytałam taką rzecz. Mój syn, który pisze też felietony w Pani, tak mówi, zawsze często mu zadawają ludzie pytanie, jak można się nauczyć tyle tekstu? Można po prostu usiąść i się nauczyć. Nie ma innego sposobu.
1: O ile jeszcze w filmie można zrobić dubla, czy powtórzyć to jeszcze raz, no to w teatrze to już nie, a zwłaszcza w monodramie.
2: Tak, tak. To było duże wyzwanie, rzeczywiście. No, ale jak się rozpędzę, to i do 2 godzin może trwać ten monodram. Przypomniała mi się anegdota Wiesław Gołaz, który miał zawsze kłopoty z nauczeniem się. Jedni się uczą szybko, drudzy. I pyta się Łapickiego, który miał bardzo, bardzo świetnie się uczył, przeczytał i pamięta. Mówi, jak ty to robisz? On mówi, siadam w fotelu, czytam, zamykam oczy, powtarzam i znowu. Więc mówi, co ty mi powiedziałeś, powiedział Wiesław. Czytam, zamykam oczy i zasypiam.
1: I w każdym no, ja znam takich, którzy spali z książką pod poduszką, mówiąc, że wtedy wiedza przechodzi do głowy sama.
2: Nie, jest taka, wydaje mi się, pewna tajemnica, bo rzeczywiście na co dzień się nie pamięta, zwłaszcza z wiekiem.
1: Tak.
2: Po co ja przyszłam do kuchni, prawda, co ja mam tu, gdzie to położyłam.
1: Świat nie miałaby być.
2: Natomiast jak ja długo nie gram w jakiejś sztuki i mamy po 2-3 tygodniach, to jest taka szufladka, którą ja sobie otwieram i tam jest ten tekst. To jest inne pamiętanie, inna szufladka niż codzienność. Gdzie ja położyłam torebkę, gdzie ja mam telefon i tak dalej. A tam jak już, znaczy ja tak mam, ale część aktorów też tak ma, że jest ta, teraz gramy to, powtarzam, umiem. Zamykam szufladkę, już nie pamiętam.
3: Ja też to nazywam twardym dyskiem pamięci. Wiesz, że
2: no tak.
3: On ma jakąś tam pewnie pojemność, też o tym mówiliśmy.
2: Ja jestem analogowa, więc nazywam to szufladką.
3: Szufladką. I, że ta szufladka ma też określoną pojemność i wyobrażam sobie, że jest moment, w którym należy ją troszeczkę opróżnić, jeżeli chce się udostępnić więcej, ale tak, to jest i zupełnie inny rodzaj pamięci.
1: Ale w pewnym wieku też jest, słuchajcie, też myślę sobie tak, ktoś to kiedyś słyszałam, powiedział, że to nie jest, że my zapominamy. Nasz cudownie piękny mózg filtruje po prostu to, co potrzebne, a to, co niepotrzebne, to odrzuca.
2: Tak.
1: I zapamiętujemy tylko to, co jest po prostu ważne, a nie wszystkie, przepraszam za słowo, pierdoły, które nam zaśmiecają
2: gdzieś
1: tam
2: głowę. Ale właśnie mózg zostawia nam te różne dziwne rzeczy.

0: wody czysto teoretycznie i ma to duże zabarwienie emocjonalne.
1: Co to znaczy, że ten film będzie trochę westernowski?
0: Wiesz co, western ma w sobie już zawartą pewną estetykę baśniowości, przypowieści, a chcemy, żeby ten film, to kino drogi, było współczesną, realistyczną, ale baśnią i opowieścią o... I western ma w sobie też czystość wyborów. Jest czarny, białe jest białe, a tu, i ten film będzie dążył do tego właśnie, żeby... znaczy film, historia opowiada o tym, że oczywiście metaforycznie mówiąc, zło będzie ukarane, dobro, żeby dobro i ta jasna strona życia wzięły górę. I western zawsze miał takie założenia, więc tam będą pewne atrybuty westernowe też, wizualne, ale przede wszystkim chodzi o ten właśnie ton baśni i przypowieści, która mówi nam o tym, co jest dobre, a co jest złe i o tych marzeniach.
1: Pani Aniu, mimo swojego wieku widać, że ma pani taką niespożytą siłę oraz niezwykły zapał do wykonywania trudnego, jakby nie było, zawodu aktora. W filmie Podlasie, kto już z państwa widział, ten wie, pani jeździ na kładzie. To po raz pierwszy było, że pani na kładzie jeździła, czy to tak u pani normalnie?
2: Nie, bo to jest jakby druga część film. Pierwsza część była 2 lata temu. Nic na siłę.
1: Tak.
2: Czyli
1: to jest
2: byli ci sami bohaterowie, więc tam też miałam dużo wyzwań i tak dalej, takich jazda na traktorze, na kosiarce oczywiście, którą jak też w westernie wpada w drzwi otwarte, nie miałam czasu, żeby otworzyć bramę, po prostu wjeżdżałam, jak taranowałam te swój płotek i tak dalej, także bardzo, bardzo to też było wspaniałe. Odkryłam to cudowne Podlasie z kolei. Mieszkaliśmy tam parę tygodni i zatęskniłam. Na szczęście okazało się, że publiczność podobno chętnie by obejrzała drugą część, więc została napisana część druga, czyli Podlasie. No i wróciłam tam i myślę, że to nie jest moja ostatnia podróż. Chciałabym to Podlasie też spenetrować bardzo dokładnie. To jest kraina dla mnie bajkowa. Czułam się tam zupełnie jak na innej planecie troszeczkę. Ale to są moje takie prywatne. Jak to robię? No, staram się wykonać jak najlepiej swoje zadanie, które mam do wykonania.
1: Czyli dojrzałość to wolność dla pani.
2: No tak. Znaczy ja nie pamiętam o okresu, w którym bym była jakoś...
0: Niewolna.
2: Tak. Że staram się robić to wszystko jak najlepiej, jak mogę. Oczywiście w filmie jest taka szansa, zawsze można poprawić. W teatrze już jak raz zrobię, na przykład, czy w telewizji, no to już potem zostaje i człowiek ma, och, tutaj bym poprawił, tutaj jeszcze tak, tutaj coś bym zmieniła. Także do końca nie ma, przynajmniej ja i wśród paru moich kolegów jest takie poczucie, że nigdy do końca nie jesteśmy zachwyceni swoją pracą i to jest fajne.
1: Thelma i Louise była pewnego rodzaju punktem odniesienia do powstania tego filmu. Czy tutaj też panie będą przemierzały ten nasz kraj Cadillaciem?
0: Nie.
1: Traktorem?
0: Nie, ale bardzo konkretnym samochodem, który utknął w pamięci i to też ma znaczenie, ponieważ przez długi okres czasu można powiedzieć, że znajdowałem się pod wpływem kina czeskiego, tonu, w jakim opowiadają historię i klimatu, którym potrafią zarażać i chciałbym, żeby ten klimat był obecny i w związku z tym nie będę mówił marki, ale będzie tam samochód konkretnej marki samochodowej, która już nie jest autonomiczna niestety, ale była. Bardzo.
1: Motyw wiodący tej naszej rozmowy, no to jest też kobiece szaleństwo i pierwiastek takiej właśnie szaleństwa, które my kobiety w sobie niewątpliwie mamy, tylko musi ktoś po prostu w nas ten pierwiastek też odkryć, prawda?
2: No tak, musi przyjść czarodziej, musi być, no po prostu musi być materiał odpowiedni, żeby się w tym zanurzyć, aha, a tu jest się w czymś zanurzyć, jest to wyzwanie, nie będziemy oczywiście opowiadać w szczegółach, jakich tych wyzwań tam wiele jest w naszym filmie, więc to jest absolutnie, no dla aktorki muszę powiedzieć, wspaniała propozycja.
1: Pani Aniu, a panią poza pracą tutaj filmową, gdzie jeszcze możemy tak na co dzień? No i tym monodram w Gliwicach teraz, ale gdzie jeszcze na co dzień możemy panią spotkać?
2: No w Teatrze Narodowym mam ciągle na etacie, gram Rymkiewicza i Fredro, bardzo dwa ciekawe, wspaniałe spektakle. I mam na myśli monodram trzeci, jeżeli tutaj mi pozwoli reżyser, będzie dał mi trochę czasu, bo się rozpędziłam w tym i poczułam wiatr w żaglach i wolność pewną. I mam tyle rzeczy do powiedzenia właściwie od siebie całe życie. Byłam gdzieś skryta za jakąś postacią. Teraz zaczęłam mówić od siebie i to mi się bardzo nie tyle, że spodobało, co wydaje mi się, że jest konieczne.
1: Powiedziała pani, że właśnie całe życie aktorsko skrywała się za postaciami. Postać chyba Magdy Karwowskiej to chyba wszystkim została w pamięci. Ja zresztą uwielbiam ten film 40-latek. Pani z nią idzie przez całe życie z tą łatką już, właśnie, jak to pani traktuje? Czy to taka łatka, czy raczej...
2: Nie. Ja uważam, że nie ma się czego wstydzić. Jeżeli mnie ludzie kojarzą z tą Madzią Karwowską, to bardzo dobrze, bo tak jak rozmawialiśmy w tej chwili, teraz można to odbierać jako dokument epoki, prawda? Ciągle jest powtarzane.

0: oglądany, czyli jest oglądany jako dokument epoki. A poza tym to nie jest zasługa nie tylko aktorów, ale to jest przede wszystkim zasługa scenariusza. Wspaniałych dwóch, Krzysztof Teoro-Teplitz i Gruza, spotkali się, zamknęli się i napisali wspaniały scenariusz. Myśmy tam nie zmieniali właściwie słowa. Mhm. Wszystko było precyzyjnie. To jest sukces. A poza tym zdarzyła się taka sprawa, co się zdarza też raz na kilkadziesiąt lat, że spotykają się w odpowiednim czasie i miejscu odpowiedni ludzie. Wszyscy razem. Mhm. Że mają podobną temperament, znaczy nie chodzi mi o temperament taki klasyczny, tylko temperament w patrzeniu na robotę, realizacji, podobne poczucie humoru, podobne poczucie odpowiedzialności. I myśmy to w 40-latku mieli. Myśmy nie musieli się spotykać na jakieś długofalowe próby. Myśmy kątem oka i tak dalej, myśmy się wszyscy tam rozumieli. Wszyscy mieliśmy podobne poczucie humoru, łącznie z dziećmi, które już są stare, ale te dzieci też nas rozśmieszały. Miał szczególnie Mareczek, miał poczucie humoru. I tak zostało. My zostaliśmy rodziną. Te dzieci do tej pory mam kontakt z tymi małymi.
1: Ja się bardzo dzisiaj cieszę z tego naszego spotkania, że zechcieliście do mnie przyjechać.
2: I Magdo, trzymaj kciuki, żebyśmy...
1: Trzymam, popatrz.
2: Dopięli, doprowadzili ten projekt do owocnego finału.
1: Trzymamy. Trzymamy wszyscy kciuki, a ty obiecaj, że będziesz meldował, że tak powiem, o postępach.
2: Będę się starał. To wiesz, jak jest z ludzką pamięcią. Wiem. Właśnie o tym rozmawialiśmy.
1: Dobrze, okej.
2: Ale to nie jest tak, że to jest nieważne, tylko w pracy człowiek jest w pracy i te projekty porywają, a tak, będę informował.
1: Lech Mackiewicz, Anna Seniuk. Bardzo wam, moi drodzy, dziękuję za tą dzisiejszą wizytę w studiu.
0: My też dziękujemy.
2: Dziękujemy bardzo.
3: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
4: Twarze przemysłu to hasło tegorocznej Industriady, czyli Święta Szlaku Zabytków Techniki. Wydarzenie odbędzie się w Śląskiem już po raz 17. Tym razem na odwiedzających czeka prawie 50 obiektów w 30 miejscowościach oraz kilkaset wydarzeń, mówi wicemarszałkini województwa śląskiego Joanna Bojczuk.
5: Do Industriady przystąpiło 48 obiektów. Zaczynamy rozruchem 12 czerwca. Serdecznie zapraszamy do Katowic, do Galerii Szybu Wilson, gdzie rozpocznie się o 19 wspaniałe przedsięwzięcie artystyczne. 13, czyli w sobotę, zapraszamy na południe województwa, czyli do Bielska-Białej, do Starej Fabryki, gdzie będziemy mogli poznać twarze przemysłu włókienniczego. A 14 czerwca kończymy w Starej Walcowni w Katowicach, gdzie również czeka nas moc atrakcji. Nasz region słynie z przepięknych zabytków techniki, zabytków, w których budowano praktycznie cały kraj. Dlatego postanowiliśmy stworzyć sieć takich obiektów, które przypominają nam o historii naszego przemysłu. I jest na nim 41 obiektów. Mamy też obiekty zaprzyjaźnione. Wszystkie oczywiście są wymienione na naszej stronie internetowej industriada.pl. Tam znajdziecie Państwo wszystkie obiekty. Natomiast zapraszamy szczególnie w weekend od 12 do 14 czerwca. Jest to wielkie święto szlaków. Wtedy można zobaczyć miejsca niedostępne ogólnie dla turystów, więc tym bardziej warto. Nie zabraknie atrakcji i dla najmłodszych, i dla trochę starszych, więc tym bardziej serdecznie zapraszam. W tym roku Industriada jest tak podzielona, aby jak najwięcej ludzi mogło zobaczyć jak najwięcej obiektów. W związku z tym nie dublujemy swoich wydarzeń i wszystko jest ułożone tak, aby spokojnie Państwo się mogli przemieszczać.
6: Ewa Mackiewicz, dyrektor Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia. Podczas Industriady planujemy wydarzenia zarówno dla dzieci, całych rodzin, jak i dla takich bardziej wymagających odbiorców kultury, ponieważ przygotowaliśmy zarówno strefę kreatywną, możliwość zwiedzania, będzie także możliwość zobaczenia pracy maszyn, które u nas się zachowały, autentycznych urządzeń, które pracują od samego początku do samego końca istnienia walcowni jako zakładu przemysłowego. No i część artystyczna, czyli film Metropolis z muzyką na żywo w wykonaniu zespołu Czerwie, a także spektakl Golem Godula, tym razem autorskie widownisko przygotowane przez Teatr Hom z Tychów.
4: Jakie to są maszyny?
6: Przede wszystkim mamy zachowany pełny ciąg technologiczny do produkcji blachy cynkowej, więc tą główną atrakcją będzie uruchomienie walcarki wykańczającej, która nazywana jest przez nas gryfną frelką, zresztą tak była też przez pracowników nazywana. Walcarka ponad stuletnia pracuje nadal, jest sprawna, ale oprócz walcarki są również urządzenia wykańczające, różnego typu nożyce, gilotyny, wytłaczarka do kubków bateryjnych, które również były u nas produkowane. Także te urządzenia, które są nadal sprawne i które pokazujemy turystom na co dzień podczas zwiedzania, również będą pokazywane podczas Industriady.
7: Dorota Pociask-Frącyk, dyrektor Instytutu im. Wojciecha Korfantego.
8: Przede wszystkim Industriada 2026 to różnorodność. To już nie tylko kopalnie, to już nie tylko huty. To również elektrownie, to również szyby górnicze, to również kolejki wąskotorowe, to osiedla robotnicze, gdzie tętniło życie. I przede wszystkim to człowiek. Człowiek, który stał się w tym roku podmiotem całej Industriady. Zawsze jak sobie tak prześledzimy historię Industriady, był obiekt i jego rewitalizacja, tak? Zależało nam na tym, żeby pokazać dziedzictwo kulturowe poprzez właśnie obiekty. Natomiast ostatnie lata to już stawiamy na człowieka, czyli na ludzi, którzy stoją za sukcesem technologicznym Górnego Śląska, ale w dzisiejszych czasach są to osoby, które powracają do tego dziedzictwa, żeby je bardziej promować. Przyjeżdżają do nas turyści nie tylko z Polski, ale również z zagranicy i to, co nas najbardziej cieszy, to fakt, że nie uczestniczą tylko i wyłącznie w Industriadzie. Oni przyjeżdżają do nas od stycznia do grudnia po to, żeby zwiedzać, poznawać naszą historię dziedzictwa przemysłowego, ale w tym samym zahaczają o innego rodzaju szlaki turystyki kulturowej. Mamy dziedzictwo architektury drewnianej, mamy szlaki modernizmu. To jest jak gdyby dla nas również wyznacznik, żeby tą markę w ramach turystyki kulturowej bardziej rozbudować.
9: Łukasz Galusek, dyrektor Muzeum Śląskiego.
4: Co w takim razie będzie się działo w Muzeum Śląskim podczas tegorocznej Industriady?
9: W Muzeum Śląskim mamy całodniowy program, będzie się wiele działo, będzie muzycznie, będzie industrialnie, technicznie i będzie, myślę, też tajemniczo. Chcemy zaprosić i do tych miejsc, które dostępne są dla zwiedzających, chociaż takie miejsca jak kolekcja przemysłowa Muzeum Śląskiego w magazynie studyjnym w dawnej łaźni Gwarek zainaugurowaliśmy dopiero miesiąc temu, więc ciągle są nowe i ciągle do nich zapraszamy, a jednocześnie chcemy przeprowadzić naszych gości przez miejsca niedostępne, które na co dzień są zamknięte. To jest ciągle jeszcze tajemnicza, wciąż niezrewitalizowana część po dawnej kopalni Katowice, która w najbliższych latach się zmieni, bo już po wakacjach zmieni się w plac budowy, zostanie zrewitalizowana i na stulecie Muzeum Śląskiego w 29 roku oddana właśnie po transformacji. I teraz jest ten ostatni moment, kiedy możemy zaprosić Państwa do miejsc, w których czas się zatrzymał w latach 90., kiedy stała praca kopalni i one nabrały przez tych kilka dekad takiej cudownej postindustrialnej patyny. Będzie to kilka tajemniczych wypraw, rodzaj takiego postindustrialnego urbeksu w ostatnim momencie, zanim te miejsca nie zmienią się, nie nabiorą nowego blasku i nowej funkcji.
4: Industriada będzie w drugi weekend czerwca, 13 i 14. Natomiast w piątek, 12 czerwca, będzie rozruch maszyn. Dla Antyradia Paulina Kozioł.
3: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
10: Żyje nam się lepiej, a przynajmniej powinno. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w zeszłym roku dochody rosły szybciej niż wydatki. O szczegółach Krzysztof Jedlak.
11: Jeżeli chodzi o sytuację materialną gospodarstw domowych w 2025 roku, mamy kilka dobrych informacji. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w zeszłym roku wyniósł 3500 zł. W 2024 roku było to 3167 zł. Mamy zatem wzrost nominalnie o ponad 10%, a realnie, czyli z uwzględnieniem inflacji, o prawie 7%. Na dodatek dochody rosły szybciej niż wydatki. Miesięczne wydatki przeciętnie na osobę wyniosły w zeszłym roku 2015 zł, a w 2024 roku było to 1878 zł. Tutaj zatem mamy wzrost nominalnie o nieco ponad 7%, a realnie o 3,6%. Tradycyjnie utrzymuje się duże zróżnicowanie regionalne, jeżeli chodzi o poziom zarówno dochodów, jak i wydatków. Dochody wyższe od średniej dla całego kraju zanotowaliśmy w województwach mazowieckim, podlaskim, wielkopolskim, lubuskim i śląskim. Mazowsze jest zdecydowanym liderem. Tutaj przeciętnie na osobę dochód rozporządzalny wynosi ponad 4000 zł, dokładnie 4034 zł miesięcznie. Przy czym decyduje o tym region stołeczny warszawski, gdzie dochód jest o ponad 28% wyższy niż średnia krajowa. Pozostała część województwa notuje dochody poniżej tej średniej. Najgorzej pod tym względem wypadają województwa opolskie, podkarpackie, łódzkie i świętokrzyskie. W opolskim dochód rozporządzalny na osobę wynosi 2890 zł miesięcznie. Tradycyjnie duża jest również różnica między miastem a wsią. W mieście dochód rozporządzalny był w zeszłym roku blisko o 19% wyższy niż w gospodarstwach domowych na wsi, ale ta różnica się zmniejszyła w porównaniu z 2024 rokiem, kiedy wynosiła 25%. Trzeba też pamiętać, że wynika ona zarówno z tego, że dochody uzyskiwane przez gospodarstwa domowe w miastach są wyższe niż na wsi, ale również z tego, że liczba osób w gospodarstwach domowych w miastach jest niższa niż na wsi. W miastach mamy do czynienia z gospodarstwami domowymi liczącymi średnio nieco ponad 2,5 osoby, a w gospodarstwach domowych na wsi jest to blisko 3,5 osoby. Jeżeli chodzi o nasze wydatki, ich struktura zmienia się, ale stosunkowo nieznacznie. Tradycyjnie zdecydowanie najwięcej pieniędzy przeznaczamy na żywność i napoje bezalkoholowe. Pochłaniają one 1/4 wszystkich naszych wydatków. Ponad 19%, nieco więcej niż rok wcześniej, stanowiły wydatki na użytkowanie mieszkania lub domu i na nośniki energii. Na trzeciej pozycji z kolei, z udziałem wynoszącym prawie 10%, znalazły się wydatki na transport.
10: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
3: Cała prawda. Antyradia.
4: Kosmiczny obóz w USA. Czworo nastolatków z Polski, w tym dwoje ze Śląska, pojedzie do Stanów Zjednoczonych na stypendium. To nagroda dla zwycięzców konkursu Team Poland 2026, mówi ekspert Polskiej Agencji Kosmicznej Anna Bukiewicz-Szul.
12: Jest to konkurs, który organizujemy już po raz drugi. Polega na tym, że musimy wybrać najlepszych z najlepszych tak naprawdę, czyli czwórkę młodych ludzi i jednego nauczyciela w tym roku, którzy zdobędą stypendium. Bardzo wyjątkowe stypendium, które gwarantuje wyjazd do Stanów Zjednoczonych na tydzień czasu. W ramach tego stypendium jest 5-dniowy udział na Space Campie, czyli taki kemp, który jest mini szkoleniem, mini treningiem dla astronautów. I rzeczywiście część sprzętu, który jest tam w Huntsville w Alabamie, to są sprzęty, które kiedyś były używane podczas faktycznego treningu astronautycznego, więc jest naprawdę wyjątkowe. Ale poza tym stypendium Endeavour Scholarship jest bardzo wyjątkowe, dlatego że daje możliwość młodym ludziom poznania innych kultur. Tak naprawdę będzie tam około 6 drużyn z różnych stron świata. To są wszystko rówieśnicy, którzy będą spali przez 5 dni w dormitoriach. Będą wszyscy razem od rana do nocy przebywali podczas bardzo intensywnego programu, który tak naprawdę chyba trwa około 20 godzin dziennie. To jest właśnie ta wymiana doświadczeń, zawieranie przyjaźni, ale też poznawanie amerykańskiej kultury. To jest też element tego faktycznie stypendium. Nasi poprzedni zdobywcy nagrody bardzo widocznie się rozwinęli. Rzeczywiście obserwujemy teraz taki ogromny boom w ich karierach. Jedna z uczestniczek zaczyna w tym roku studia w Princeton, co jest na pewno bardzo wyjątkowe. I rzeczywiście po wygranej w naszym konkursie uwierzyła w siebie i rozpoczęła tak naprawdę swoją przygodę. Zaczęła aplikować do różnych innych konkursów edukacyjnych w Polsce. No i okazywało się, że wszędzie wygrywała. Więc tak naprawdę otworzyliśmy jej te skrzydła, które potrzebowały po prostu trochę wiatru.
4: Czyli to jest taki pierwszy krok do ewentualnie do kariery, potem właśnie związanej z kosmosem, żeby zostać na przykład astronautą?
12: Zdecydowanie tak. I to widzimy po członkach Team Poland 2024. Każda jedna z tych osób w tym momencie prowadzi jakąś działalność kosmiczną. Wspomniałam o Zuzi, która będzie studiowała w Princeton, ale jest też Tobiasz, który organizuje eventy dla studentów kosmiczne, prowadzi swoje koło naukowe. Jest Ola, która również dołączyła do koła studenckiego SKA w Warszawie. Co ciekawe, Ola wcześniej chciała aplikować na studia humanistyczne. Po Endeavorze stwierdziła, że jednak kariera ścisła to jest jej droga. Wcześniej nie wierzyła w siebie, po prostu. No i jest jeszcze Benjamin, który również jest członkiem dwóch kół studenckich i też bardzo mocno rozwija się właśnie tak kosmicznie. Więc z całą pewnością te osoby będą współtworzyły już niedługo tutaj kadry polskiego sektora kosmicznego.
4: I na tym Space Campie powiedziała pani, że będą też trochę tak swoich sił próbować, jakby byli już szkoleni właśnie na astronautów, tak?
12: Tak, dokładnie. Ten program całego Space Campu zawiera naprawdę takie bardzo intensywne elementy szkolenia. Oni na przykład mają zajęcia z nurkowania. Muszą się wspinać na tam chyba 20-metrowy maszt, oczywiście w jakiejś tam uprzęży. Prowadzą symulacje misji kosmicznych. To jest naprawdę coś wyjątkowego.
4: Finał tego konkursu odbył się w Planetarium Śląskim w Chorzowie, mówi wicedyrektor Planetarium Damian Jabłeka.
13: Wybraliśmy 20 najciekawszych filmików, ale także 20 osób, które według nas najbardziej pretendują do tego, aby to stypendium zrobić. I tutaj wspólnie z Fundacją Kalmana, czyli z fundatorami tego stypendium, z Fundacją Nauka to Lubię Tomka Rożka oraz z Polską Agencją Kosmiczną razem wybraliśmy te osoby i planetarium ma to szczęście, że może gościć te wszystkie osoby i przeprowadzić właśnie ten finał konkursu i z 20 wybranych młodych ludzi wybierzemy tych 4, którzy będą mieli szansę wziąć udział właśnie w tym Space Campie. Dodatkowo jeszcze jest 5 nauczycieli, z których także jeden będzie miał to szczęście pojechać tam i wziąć udział w tych aktywnościach w Stanach Zjednoczonych, ale możemy o tym pomyśleć trochę szerzej, to znaczy wszyscy, którzy dzisiaj tutaj są, to dla nich już też jest wielka przygoda. Myślę, że największą taką wartością dodaną będzie to, że podczas tych konkurencji naszych poznają swoich nowych kolegów, z którymi będą w grupach, ale także dużo dowiedzą się o sobie, o tym, jak działają w grupie, jak radzą sobie z problemami, z którymi za chwilę się zmierzą.
4: Jakie zadania trzeba wykonać, żeby zwyciężyć i faktycznie pojechać na to stypendium do Stanów Zjednoczonych?
13: Dzisiaj przygotowaliśmy 2 konkurencje. Te konkurencje są zespołowe. Mimo, że wybieramy indywidualnych zwycięzców, to działają w zespole, bo to chcemy ocenić, jak oni działają w zespole, jak radzą sobie z komunikacją, jak radzą sobie z emocjami, z presją czasu i będą mieli do wykonania 2 zadania. Jednym z nich będzie rozłożenie specjalnego parasola kosmicznego, który w przyszłości będzie częścią teleskopu kosmicznego. Już istnieją takie modele. Modele, które składają się trochę jak origami. Zadaniem dla naszych przyszłych stypendystów będzie zbudowanie mechanizmu, który pozwoli automatycznie rozłożyć ten parasol z użyciem wyłącznie jednej dłoni. A drugie zadanie będzie miało na celu zbudowanie specjalnego urządzenia, które przetrwa drgania. W naszym parku nauki mamy specjalny stół do symulacji drgań. Mamy także pokój wstrząsów i później te ich konstrukcje, w których zawieszone będzie jajko. To jajko nie może spaść, nie może się rozbić w trakcie tych testów wstrząsowych. Będziemy sprawdzali, oni będą nam także sprzedawali tę technologię, czyli chwalili się o tym, dlaczego akurat taki, a nie inny pomysł zastosowano w tym rozwiązaniu inżynieryjnym i dlaczego uważają, że to jest najlepsze rozwiązanie. Trzeba powiedzieć, że wszystkie statki kosmiczne właśnie w takich testach biorą udział. Wszystkie są w takich specjalnych trzęsarkach, które na wszystkie sposoby nimi trzęsą, tak żeby one przetrwały ten lot przede wszystkim. Później w przestrzeni kosmicznej już tam nic nimi nie trzęsie, ale w trakcie przechodzenia przez atmosferę drgania są bardzo duże, dlatego no jest to część takiego kosmicznego rozwoju dla nich.
4: Drużyna z Polski na Space Camp do Stanów Zjednoczonych pojedzie w lipcu. Dla Antyradia Paulina Kozioł.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
0: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Ford MT5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Fording napędzany potrzebami rodziny.
4: 18,47,12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24,30.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Po reklamie. Antyradio. Najlepsze.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Dzień dobry wieczór, kochany weekendowy narodzie, kolejna sobota, no i kolejny powód, żeby cieszyć się, bo znowu dożyliśmy. Wasz Styrany życiem prowadzący Tomasz Ambroży Obertyn. Dzisiaj jak zwykle śniadanie u Styranego, na stół wjeżdżają wyborne napoje, mięsiwa, sery różnych krain, to oczywiście we własnym zakresie. Ja natomiast serwuję porcję 10 gorących, parujących bzdur, które wydarzyły się w ostatnim czasie. Dzisiaj między innymi będzie o tym, jak spowiadają się kobiety, czy Rada Przyszłości zaprojektowała już Polskę przyszłości, mlekiem i miodem płynącą. Będzie też historia komunijnej wieczerzy, podczas której zabrakło frytek. A, no i jeszcze, czym można się zarazić, lecąc z Rzeszowa. Jeśli chcecie się dowiedzieć, a wiem, że chcecie, to zostańcie koniecznie. Śniadanie u Styranego od 7 do 10 i już za chwilę miejsce 10 naszego zestawienia. A co to będzie? A dowiecie się za chwilę.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: Na to zrzuciłem dla ciebie życia los. Na to zrzuciliśmy swój życia los.
1: Śniadanie u Styranego w Amtyradiu.
2: Kolejny tydzień za nami, obfitujący oczywiście w liczne absurdy, które ja skrzętnie zbieram, gromadzę, pichcę w swoim garze, a następnie serwuję na stół podczas śniadania ustylanego. Lista przebojów największych absurdów, czas na miejsce 10. Wiadomość z przedostatniej chwili. Bóg chaosu zbliża się do ziemi. Nie wiem, czy słyszeliście. Brzmi to jak slogan reklamowy Poczty Polskiej, ale nie, to doniesienia z kosmosu. Ogromna asteroida zmierza w kierunku Ziemi. Naukowcy ustalili prawdopodobną datę katastrofy. Miałoby do niej dojść za 48 lat, czytamy. No cóż, co robić? Może uda się ją powstrzymać. A jak nie, to odpadną mi przynajmniej, no tak, 2 lata kredytu za mieszkanie.
1: Śniadanie u Styranego w Amtyradiu.

0: Reklama. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: 18,47,12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
2: To ja też chcę!
1: 24,39.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.
1: Kolejny piękny dzień, kolejny weekend i to długi. Mam nadzieję, że nie przejedliście się tym grylem. Macie jeszcze miejsce na pyszne, pożywne, odżywcze śniadanie. Śniadanie u Styranego trwa i trwa mać oczywiście w Antyradiu, a serwuje je szef kuchni, czyli wasz Styrany życiem prowadzący Tomasz Ambroży Obertyn. Czas na kolejne miejsce naszej listy przebojów największych absurdów. Miejsce 9. Polacy, słuchajcie, mają kłopoty jednak z płaceniem rachunków. I co robią? Odkładają je na później. Z badań wynika, że 32% respondentów w pierwszej kolejności odkłada rachunki za telewizję, 24% za telefon i internet, a 23% odwleka uregulowanie kary za jazdę bez biletów. Co piąty badany przekłada opłatę za media, takie jak woda czy prąd. Na piątym miejscu znalazły się rachunki za czynsz, które odkłada na później 17% naszych rodaków. No, właściwie można powiedzieć, że dogoniliśmy Amerykę. Wszyscy jesteśmy jak Scarlett O'Hara z Przeminęło z wiatrem. Pomyślę o tym jutro.
0: Śniadanie ust.

0: Śniadanie u Styranego w Amtyradiu.
1: Odliczamy od miejsca 10 do 1. 10 największych absurdów w śniadaniu u Styranego. Teraz miejsce 8. News z pogranicza demonologii i terapii małżeńskiej. Portal kobietawp.pl donosi: tak spowiadają się kobiety. Ksiądz mówi, co słyszy najczęściej. Otóż kobieta w konfesjonale szuka empatii, chce być dobrze zrozumiana i w końcu wysłuchana. Różnice widoczne są w samym sposobie przedstawiania grzechów. Otóż jak czytamy, mężczyzna przeważnie spowiada się według schematu, na przykład kolejności przykazań według dekalogu. Kobieta zaczyna od wymieniania grzechów, które najbardziej doskwierają i właśnie te może uznać za ciężkie, choć niekoniecznie takie są, tłumaczy duchowny. No, to pokazuje tylko, że facet zawsze trzyma się jednak instrukcji obsługi.
2: Tak pan już powiedział.
0: Śniadanie u Styranego w Amtyradiu.

0: Reklama. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów. 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz. Jedynie 2,99 za 1 kilogram. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
7: Piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
12: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: 18,47, 12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
14: To ja też chcę. 24, 30.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Po reklamie.
17: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki gry.

0: Śniadanie u Styranego w Amtyradiu.
1: Jak tam, kochany weekendowy narodzie? Długi weekend dał się już we znaki. Pora odsapnąć troszkę od tej kasanki i białej kiełbasy z grilla. Ja natomiast serwuję porcję pysznych i lekko strawnych, parujących, gorących bzdur, które wydarzyły się w ostatnim czasie w formie listy przebojów. Miejsce siódme. Przenosimy się pod Warszawę. Aktywiści ostrzegają, tereny, które teraz płoną, to te same, gdzie zwalcza się bobry. Ogromny pożar lasu w Międzylesiu, w powiecie wołomińskim pod Warszawą, wybuchł w czwartek. Ogień objął około 300 hektarów lasu, a z zagrożonego terenu ewakuowano około 100 osób. W akcji gaśniczej uczestniczyło blisko 1300 strażaków. No, żarty żartami, bo czasem sobie śmieszkujemy, ale naprawdę rozpętało się piekło i może czas pomyśleć o zwierzętach i ekologii. Zresztą zawsze powtarzam, zło dobrem zwyciężaj. Śniadanie ust.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Po całym tygodniu odrobina wypoczynku wam się należy, nawet więcej niż odrobina. Długi weekend to nasza polska świecka tradycja i bardzo dobrze pamiętajcie tylko, żeby suplementować najlepszego roka na świecie podczas tej biesiady. Jeśli chodzi o biesiadowanie, na śniadaniu u Styranego zawsze królują na stole wyborne mięsiwa, świeżo wyciskane soki, przepyszna kawa, czarna jak samo piekło, to oczywiście we własnym zakresie sobie szykujecie. Ja natomiast dostarczam porcję 10 absurdów w formie listy przebojów. Docieramy powolutku do półmetka, ale jeszcze jesteśmy tuż przed. Miejsce 6. Kolejna łamiąca wiadomość z portalu, który kiedyś sam siebie nazywał sercem internetu. Lewy leciał tanimi liniami. Wywołał prawdziwą sensację, czytam. No, podobno urwał się Ancep, bo usłyszał, że w tanich liniach wprawdzie dają tylko batona. Ale za to z glutenem.
2: Jeszcze jeden taki numer i z wami nie gram.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
0: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
1: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
0: O, pyszna zapiekanka.
1: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
0: To rozumiem.
1: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie.
5: Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Nadanie Ustyranego w Antyradiu.
1: Dla wszystkich zainteresowanych informacje porządkujące nasze uniwersum obłędu. Dzisiaj jest sobota. Jeśli trochę długi weekend namieszał wam w głowach, to śpieszę wszystko wyprostować. Tomasz Ambroży Obertyn, wasz styrany życiem prowadzący. Ja odliczam 10 największych bzdur minionego czasu. Dotarliśmy do półmetka naszej listy przebojów. Miejsce piąte. Kilka miesięcy temu, słuchajcie, premier Donald Tusk powołał 20-osobową Radę Przyszłości. Organ, który miał wskazać działania, które to uczynią z naszej ojczyzny krainę mlekiem i miodem płynącą. Jak ustalił serwis Telepolis, do tej pory odbyły się 2 oficjalne posiedzenia Rady w formule stacjonarnej. Na tym jednak sprawa się nie kończy. Członkowie mają debatować także w podgrupach. Jeśli chodzi o konkrety, to no na razie brak. Żeby było jasne, Rada Przyszłości to organ społeczny i członkowie nie dostają żadnych publicznych pieniędzy. No, czyli Rada Przyszłości przewidziała jednak przyszłość. Odkryli, że w przyszłości również będzie obowiązywała stara zasada: za darmo boli gardło.
0: Śniadanie Ustyranego w Antyradiu.

0: Nadanie Ustyranego w Amtyradiu.
1: Odliczanie trwa i trwa mać. Długi weekend, świątek, piątek czy niedziela. Śniadanie Ustyranego zawsze jest, zawsze w sobotę, ma się rozumieć. Tomasz Ambroży Obertyn, wasz styrany życiem prowadzący. Dostarczam najlepszego roka na świecie, którego warto suplementować, zwłaszcza w takich okolicznościach. No i oczywiście porcję 10 gorących, parujących bzdur. Miejsce czwarte. Portal O2.pl straszy takim oto nagłówkiem. Dramat na komunii pod Warszawą. Frytki po 3 godzinach. Rodzice dzieci komunijnych, słuchajcie, opisują, że w restauracji pod Warszawą zabrakło jedzenia, a obsługa nie panowała nad sytuacją. Tego samego dnia w lokalu zorganizowano znacznie więcej przyjęć niż pierwotnie zapowiadano. No, dokładnie to samo wydarzyło się kiedyś podczas wieczerzy z udziałem niejakiego Judasza, znaczy Jarosława.
2: Miał być z frytkami, nie?
3: Pan się chyba pomylił.
2: Że co zrobiłem? Chcesz coś jeszcze powiedzieć? Zabieraj to. Jakbym chciał bez frytek, to bym chyba powiedział, poproszę bez frytek, nie?
0: Śniadanie Ustyranego w Amtyradiu.

0: Lubelskie.
1: Cześć, tu Grabasze. Piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
2: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok.

0: autopromocja. Nie hańbi. Sobotnie popołudnie to idealny czas, żeby usłyszeć wszystkie struny rocka w Antyradiu. W każdą sobotę po 14 Bartek Synowiec poruszy w tobie czułą strunę i odpowiednio nastroi na weekend. Nieważne, co właśnie robisz, zrób to w rockowym klimacie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. I gra gitara. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599, czy taki nawóz 25 kg mistrzowski Trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.
1: Zbliżamy się powolutku do szczytu naszej listy przebojów 10 największych absurdów minionego czasu. W ten długi weekend witam się po raz kolejny, Tomasz Ambroży Obertyn, wasz styrany życiem prowadzący. I jak zwykle życzę smacznego. Bierzcie i jedzcie ile wlezie, bo nasze uniwersum obłędu dostarcza zawsze porcję 10 gorących, parujących bzdur, które ja układam w formę listy przebojów. Miejsce trzecie. Dziennik Fakt donosi. Poseł PiS Marcin Porzucek po przylocie z Rzeszowa do Warszawy nie był w stanie samodzielnie opuścić samolotu. Świadkowie, słuchajcie, twierdzą, że był tak pijany, że nie dało się go dobudzić i trzeba było pana posła zwyczajnie wynosić. Sam zainteresowany tłumaczy całe zajście problemami zdrowotnymi. Dobra, nie z nami takie numery. Problemy zdrowotne występują na dystansach znacznie dłuższych niż Rzeszów.
2: Znaczy, kakę to was może. No
1: idź. Z Rzeszowa, to najwyżej Kataru można się co najwyżej nabawić, a nie choroby filipińskiej. I to było miejsce trzecie naszej listy 10 największych absurdów. Wracamy teraz do grania, a za chwilę miejsce pierwsze oraz drugie oczywiście.
0: Śniadanie ust

0: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.
1: Odliczanie trwa i trwa mać. Lista przebojów 10 największych absurdów minionego tygodnia serwuje wasz Styrany Życiem prowadzący Tomasz Amboroży Obertyn w ramach Śniadania u Styranego. Brąz? Nie, proszę państwa, srebro, miejsce drugie. Financial Times, słuchajcie, informuje, że Chiny modernizują swój aparat nadzoru, wykorzystując narzędzia sztucznej inteligencji do inwigilacji. Pekin od lat rozbudowuje system monitoringu, by śledzić obywateli. Teraz dzięki AI władze zyskają bezprecedensowe możliwości przewidywania potencjalnych zagrożeń. Czyli będą mogli wsadzić kogoś do obozu za coś, o czym dopiero pomyślał. No pomyślałem sobie, że Chiny realizują tym samym scenariusz rodem z raportu mniejszości, ale natychmiast porzuciłem tę myśl. Zapytacie dlaczego? No bo zadzwonili do mnie z Chin. Chiński urzędnik powiedział, żebym nie nazywał towarzyszy z Ministerstwa Bezpieczeństwa mniejszością.
0: Śniadanie ust.

0: Hey, this is Duff McKagan, and you are listening to Anti Radio.
1: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Wiesz, co kryje Twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na Twój stół?
7: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
6: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: się więcej i sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.

0: promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w delikatesach Centrum.
1: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
1: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Kolejny weekend, ale tym razem długi, jest więc się czym cieszyć. Nieważne, czy odpoczywacie przy grylu, czy świętujecie, czy jesteście w robocie, grunt, że najlepszy rok na świecie gra z aplikacji i z głośników Antyradia. A my odliczamy do miejsca pierwszego 10 największych absurdów i dotarliśmy do złota. Pierwsze miejsce to łamiąca wiadomość z naszego uniwersum obłędu. Ukrywał się przez dekadę i udawał własnego sąsiada. Poszukiwany 55-latek zatrzymany, donosi portal kryminalki.pl. Gdańscy kryminalni, słuchajcie, zatrzymali mężczyznę, który przez 10 lat unikał więzienia za przestępstwa skarbowe.

0: Śniadanie u Styranego w Amtyradiu.
1: No i tak, kolejne śniadanie u Styranego już za nami, ale spokojnie, ja nakarmię was porcją 10 gorących, parujących bzdur już w najbliższą sobotę. Tomasz Ambroży Obertyn, dziękuję wam za dzisiaj. Antyradio wciąż gra, więc nie kręćcie gałką na radioodbiorniku. Ja natomiast powrócę do was w poniedziałek. Od poniedziałku do piątku wspólnie z Sandrą Hajduk-Popińską, moją pierwszą połówką, zapraszamy na parę zgłośników. Tak też będzie już w najbliższy poniedziałek. Także odpoczywajcie, miłego weekendu, korzystajcie z tego, że jest długi, no i buziaczki do usłyszenia. Pa, pa.
0: Śniadanie u Styranego w Amtyradiu.

0: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
1: Alex Lifeson, also of Rush.
2: Hi, this is Steph from Placebo.
3: Hey, what's up, everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte, and you are listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
6: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
5: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: No, to jedziemy.
10: Tato, czy dziś ja prowadzę?
9: Jasne, w końcu to twój dzień.
10: Jedź prosto, skręć w prawo
11: i gotowe!
10: Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
13: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz, co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
17: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
4: Po reklamie. Gwiazdy Rocka w Antyradiu.

Silvias de Rocav, am de radio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi

0: Kok w Rock w Antyradiu.
1: Tak, za blisko miesiąc premiera najnowszego albumu The Rolling Stones pod tytułem Foreign Tongues, czyli języki obce. A ja w języku ojczystym zapraszam na Skok w Rock. Konrad Czubaj, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. 10 minut po godzinie 10, mamy sobotę 6 czerwca, nawet ładnie to się układa, 06-06-2026. No właśnie, ciekawe jak to się poukłada dzisiaj o godzinie 15, bo jeszcze a propos tych języków Stonesów, to Maja Chwalińska na językach wszystkich absolutnie. Nie dziwota, to naprawdę ona szturmem weszła do finału Roland Garros, więc będziemy śledzić poczynania naszej dumy, nowej dumy narodowej. No i na pewno jeszcze do tematu Maji Chwalińskiej, naszej tenisistki, powrócę. Poza tym oczywiście będzie konkurs Antybohater po godzinie 11.30, konkurs, w którym typujecie kogoś pan prowadzący ma na myśli, a ma na myśli czasami różne dziwne rzeczy. Znaczy może nie, no, artystów ma takich, powiedziałbym, normalnych, chociaż te podpowiedzi są dziwne. Po 11.30 wszystko będzie jasne. Cóż jeszcze? Aha, no i no wygrania. Oczywiście w konkursie Antybohater będzie by koszulka Antyradia, kawa Antyradia i kubek Antyradia. KKK. A to już Bobo Boston.

0: Stone Sour na antenie Antyradia. A pan Chris napisał: pracowita pszczółka ta Maja i nikt jej nie podskoczy. Z mokrego Londynu skacząc po kałużach. Pozdrawiam. Również pozdrawiam panie Chrisie. Mam nadzieję, że pan w kaloszkach i z jakąś parasolką. Natomiast pan Robert napisał tak: hej, mnie to KKK kojarzy się bardziej z Ramones, ale niech ci będzie. Była Metallica i było słońce. Są Gansi i znowu słonecznie na Śląsku. Znając życie na Morello, we wtorek Warszawa przywitana z deszczem. Tego nie wiem, panie Robercie, aczkolwiek Stodoła to klub zakryty, więc będzie bezpiecznie. Na pewno sucho. Chyba że się tak w środku publiczność rozszaleje i rozgrzeje, że się spoci. No właśnie, ja przypomnę, że my dużo rozdajemy zaproszeń w tym tygodniu, nie tylko na Toma Morello, które można było zdobyć na antenie Antyradia, ale także na festiwal Rock for People w Czechach, bo mamy w ogóle tydzień z Rock for People i takie zaproszenia są jeszcze do zdobycia na antenie Antyradia. Ja jutro będę miał takie zaproszenia w Skoku w Rock po godzinie 10, ale nie tylko u mnie, więc proszę słuchać Antyradia bardzo uważnie. Aha, i w ogóle to jeszcze Mystic Festival trwa. Jak tam wszystko się odbywa, to proszę zajrzeć na nasze media społecznościowe.
1: Hey, this is Tony from Papa Roach.
2: Witam wszystkich serdecznie, tu Muniek.
3: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antyradio. Destroy!
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama. Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu. Za każde wydane 500 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
11: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to 1,79,99, a spodenki Americano 129,99.
10: Mów szybko, gdzie byłaś.
11: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
10: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
11: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
10: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
12: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Płynu.
14: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
15: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
16: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
15: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
16: Super, kiedy płyniemy?
17: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
18: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
19: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
18: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
20: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
21: Jak tak, to Allegro.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
3: W piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: Po reklamie.
10: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

Jedna z gwiazd tegorocznego festiwalu Rock for People w Czechach. A poza Iron Maiden zagrają Limp Bizkit, Megadeth czy Bring Me the Horizon. Przypominam, karnety są do wzięcia na antenie Antyradia. Będą na przykład u Bartka po godzinie 14, a u mnie będą jutro po godzinie 10. Ja przypomnę Państwu, że Bruce Dickinson jest licencjonowanym pilotem samolotów pasażerskich. Przypominam o tym dlatego, że czytam właśnie, że Polonia w Stanach Zjednoczonych lobbuje za bezpośrednim połączeniem lotu między Warszawą a Houston w Teksasie, bo Teksas prężnie się rozwija i żeby tam dotrzeć potrzeba blisko 20 godzin z przesiadkami, a przedsiębiorczy Polacy w Stanach chcą bezpośredniego lotu, który skróciłby ten czas do 10 godzin. Jak czytam tutaj, co mówi Jim Mazurkiewicz, prezes Polish American Chamber of Commerce in Texas, Polacy latają do Nowego Jorku, Los Angeles, Chicago i przelatują nad Teksasem, nie zdając sobie sprawy, co tam się znajduje. Niemcy o tym wiedzą, dlatego firm z tego kraju jest tam 10-krotnie więcej niż polskich. Jeśli chcemy się rozwijać, też musimy zauważyć Teksas, mówił Jim Mazurkiewicz. Często w filmach mówi się, w Houston mamy problem, my nie mamy żadnego problemu w Antyradiu, lecimy dalej. Z Faith No More.

0: 20 lat albumu Stadium Arcadium. Trudno w to uwierzyć. Dochodzi 11, w to już łatwiej uwierzyć.
1: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
2: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
3: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje? To w euro! Emocje rosną!
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
1: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
0: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

0: Bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji 1 opakowanie plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
12: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
13: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
14: 18,47, 12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
15: To ja też chcę! 24, 30.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to

0: 100%. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: Skok w Rok w Antyradiu.
1: Tak, proszę Państwa, rozgrzeweczka. Skok w Rok, 7 minut po godzinie 11. Konrad Czubaj, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Temat Maji Chwalińskiej absolutnie zdominował media. Na 16 aktualności sportowych na pewnym portalu, aż 9 związanych jest z tenisistką właśnie. Przypomnę, finał dzisiaj o godzinie 15 na kortach mącznych, oczywiście Roland Garros. Natomiast jeszcze poza tymi wiadomościami związanymi z Mają, to kilka dotyczy jeszcze imprezy Uszczęsnych. Nie wiem, z jakiego powodu ta impreza. Nie zaglądałem w ten link. No nie przywykłem podglądać, co robią ludzie, których nie znam na imprezach. No. Tym bardziej, że jeszcze mnie nie zaprosili. A to już Ozzy Osbourne na antenie Antyradia. Przypomnę, że w tej godzinie także konkurs Antybohater, do wygrania koszuleczka, kubek i kawa Antyradia.

0: Comfortably Numb. Pink Floyd. Ostatni utwór skomponowany wspólnie przez Davida Gilmoura i Rogera Watersa i utwór, który mógłby nie znaleźć się na albumie The Wall. W wywiadzie dla Classic Rocka ówczesna żona Davida Gilmoura, Ginger Gilmour, wspomina, że Roger chciał usunąć ten numer z płyty. No właśnie, bo to nie był taki jego organicznie zupełnie jego utwór, a w zasadzie The Wall to jest jego album, o jego historii, z jego narracją, jego, nazwijmy to, wrażliwością artystyczną i muzyczną. Żona Gilmoura tak to wspomina. Byliśmy w Los Angeles, gdzie kończyli pracę nad albumem. Spotkaliśmy się w japońskiej restauracji, gdzie rozmawiali o tantiemach. To był ciężki dzień, bo Roger nie chciał Comfortably Numb na płycie. David rzadko okazuje gniew, ale tamtego dnia tak mocno uderzył w stolik w japońskiej restauracji, że gdyby znał karate, to by go rozbił. Krzyknął, to musi się pip znaleźć na albumie. Tak powiedział David Gilmour. No, że mu nerwy puściły, to od tej strony go nie znałem. Ale się w sumie nie dziwię. Jakże to ten utwór Comfortably Numb mógłby nie znaleźć się na tym albumie. Tyle o historii. Natomiast ja przypomnę, że w tej godzinie konkurs antybohater do wygrania. Koszulka, kubek i kawa. Antyradia.
1: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
2: This is Brandon Flowers.
3: Hi everybody, this is Dexter.
4: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antiradio.
5: Gwiazdy rocka w Antiradiu.
6: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
10: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
11: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
12: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: się więcej i sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
3: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
2: Mów szybko, gdzie byłaś?
3: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
2: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
3: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
2: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą.
6: Przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
7: Harmonizer.
8: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
9: Ziemniaki wczesne polskie 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
10: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
11: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie?
12: Bo w Media Expert.
13: Lato, ogród, duże zmiany. W Brikomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Best Way za 529 oraz szlifierka kątowa Grafit tylko 119. Sprawdź na brikomarsze.pl. Brikomarsze. Nasze ceny rządzą.
14: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
15: Codziennie niskie ceny.
16: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
17: Po reklamie.
18: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: metalowcy na antenie antyradia. Tak.
1: Antybohater.
0: A to już konkurs Antybohater, czyli konkurs, w którym możecie troszkę się wytężyć intelektualnie przy weekendzie, długim weekendzie. A do wygrania jest koszulka antyradia, kubek antyradia i kawa antyradia. W ogóle to jest konkurs, w którym dosyć regularnie można zdobyć nasz, jak to się pięknie po staropolsku mówi, merch antyradia. Sprawa polega na tym, żeby na podstawie trzech moich podpowiedzi odgadnąć tożsamość wykonawcy muzycznego bądź wykonawczyni. Pierwsza podpowiedź padnie już za moment, druga przed godziną 12, a trzecia po godzinie 12, po czym następuje muzyczna demaskacja antybohatera za sprawą jego twórczości artystycznej. No dobrze, to pierwsza podpowiedź brzmi następująco. Aha, jeszcze jedna gwiazdka, kto z Państwa jeszcze nie spotkał się z tym konkursem, to ja tylko wspomnę, że podpowiedzi są domyślne, czasami są abstrakcyjne, czasami są całkiem konkretne i praktyczne, to znaczy takie konkretne w sensie dosłowne, ale nie zawsze. Dobrze, pierwsza brzmi następująco. Dzisiejszy antybohater spada na 5. albumie studyjnym innego artysty. O kogo może chodzić, proszę pisać. Antybohater @antyradio.pl.

0: Zbliża się godzina 12, a zatem czas na kolejną podpowiedź. Przypomnę jeszcze pierwszą. Dzisiejszy antybohater spada na piątym albumie studyjnym innego artysty. Druga podpowiedź. Dzisiejszy antybohater, gdyby był Bogiem, byłby psychopompem.
1: Cześć, tutaj Artur Rojek.
2: Hey, this is Amy Lee.
3: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama. RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Ekstra, piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
11: Piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
13: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
12: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
14: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
15: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
14: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
16: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150

0: sklepach i na castorama.pl.
1: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
7: To ja też chcę!
6: 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
10: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki, w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
12: Po reklamie.
13: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: Antybohater.
1: 8 minut po godzinie 12, to już trzecia godzina spotkania w ramach naszego sobotniego skakania. Konrad Czubaj, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Trzecia godzina i trzecia odsłona konkursu Antybohater, w którym pada trzecia podpowiedź. Przypomnę jeszcze te poprzednie. Dzisiejszy Antybohater spada na piątym albumie studyjnym innego artysty. Druga podpowiedź. Dzisiejszy Antybohater, gdyby był Bogiem, byłby psychopompem. No i trzecia wreszcie podpowiedź. Dzisiejszy Antybohater był twarzą monarchii. No to już wszystko chyba powinno być jasne. Proszę pisać, o kogo chodzi. antybohater@antyradio.pl. Przypomnę, do wygrania koszulkę Antyradia, kubek Antyradia, no i kawa Antyradia. A to już czarniutkie jak kawa, słoneczko, bo Soundgarden na antenie.

0: Antybohater.
1: Czas na rozwiązanie, proszę Państwa. Dzisiejszym antybohaterem był, uwaga, Freddie Mercury. Ja wiem, pierwsza podpowiedź była strasznie trudna. Przypomnę ją. Dzisiejszy antybohater spada na 5. albumie studyjnym innego artysty. Tutaj mi chodziło o album Stinga, Mercury Falling. Tutaj akurat Mercury funkcjonuje jako rtęć, której kiedyś używało się w termometrach, stąd spadająca rtęć oznacza obniżenie temperatury, ale także nastroju. Zresztą w książce Czarodziejska Góra tam padało takie sformułowanie Merkuriusz, tak się nazywało termometr. Ja już zawsze jak jestem chory, to proszę o Merkuriusza. Druga podpowiedź. Dzisiejszy antybohater, gdyby był Bogiem, byłby psychopompem. Psychopomp to jest taka istota, która odprowadza duszę do świata zmarłych, no i taką rolę pełnił grecki Hermes, czyli rzymski Merkury właśnie. No i trzecia podpowiedź. Dzisiejszy antybohater był twarzą monarchii. No tego chyba tłumaczyć nie muszę, ale mogę. Był twarzą i głosem zespołu Queen. Wobec powyższego, wertując te wszystkie maile, okazuje się, że pan Piotr P. był najszybszy, także gratuluję bardzo serdecznie. Dla pana koszulka, kawa i kubek antyradia. A teraz już na antenie Queen i David Bowie, Under Pressure. Ja się zastanawiam, jak tam ciśnienie na wysokości 80 metrów, gdzie działa Błażej ze swoją ekipą, serwisując wiatraki. Fajna sprawa, pozdrowienia dla Was. No i pogody życzę, żeby tam nie wiało za bardzo.

0: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na

0: promocja. Nie hańbi.
1: Antyradio ma przyjemność zaprosić Was na wycieczkę do Czech, bo trwa tydzień z festiwalem Rock for People w Antyradio. Jedź na jeden z największych rockowych festiwali w tej części Europy. Zobacz gwiazdy rocka na żywo. W tym roku w czeskim Hradec Králové zagrają Iron Maiden, Megadeth, Limp Bizkit i inni. Słuchaj Antyradia i zgarnij karnety na Rock for People. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: Autopromocja. Nie hańbi.
2: Reklama.
3: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu. Za każde wydane 500 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
14: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
2: Po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Hailstorm Everest. A na zboczach Everestu doszło ostatnio do niemalże cudu, proszę Państwa, ponieważ uznany za zmarłego Dawa Sherpa odnalazł się po prawie tygodniu. Mężczyznę odnalazła przedwczoraj ekipa, która porządkowała zamknięty już szlak. Dawa Sherpa schodził po zaśnieżonych zboczach wokół lodowca Kumbu, tuż nad bazą, a na wysokości spędził dobrych 6 dni, powyżej 7,5 tysiąca metrów nad poziomem morza. Coś niesamowitego. Sherpę przetransportowano do szpitala w Katmandu, gdzie spotkał się z rodziną. Jak powiedziała jego nastoletnia córka, rodzina była już w drugim dniu rytuału pogrzebowego ku pamięci ojca, więc naprawdę jego powrót można uznawać za w takich kategoriach niemożliwych. No, cudu po prostu. No i niebywała wola przeżycia tego mężczyzny. To już na antenie Hurt, Załoga G. Za chwilę Queens of the Stone Age w Antyradio.
1: Że nie jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Perfekt, niepokonani. Pod koniec trzeciej godziny naszego spotkania, 7 minut pozostało do godziny 13. Zresztą ci, którzy po repertuar Perfektu sięgnęli, zagrają w przyszłej godzinie, ponieważ Metallica również u nas się zainstaluje. Będzie także Muse, będą The Rolling Stones, będą Guns N' Roses, którzy dzisiaj ponownie zresztą występują na scenie w Gliwicach. Dzieje się, proszę Państwa, dzieje się bardzo dużo i dobrze się dzieje. A w ogóle to ekspertka mówi, żebyśmy w projektowaniu przestrzeni do odpoczynku inspirowali się jaskiniowcami. Ten temat poruszę w przyszłej godzinie.
1: Greetings, all earthlings. My name is Vil Lavolo, a.k.a. VV.
2: Hi, this is Joe Bonham. And you're listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. RTV Euro AGD.
1: Jak okazje? To w euro! Emocje rosną!
0: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jedziemy?
3: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.
7: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.

0: Kok w rok w Antyradiu.
1: Tak właśnie, 7 minut po godzinie 13. Konrad Czubaj, dzień dobry, witam bardzo serdecznie w ostatniej godzinie Skoku w rok w sobotę. Ja już zacząłem pewien wątek w zeszłej godzinie, żebyśmy w projektowaniu przestrzeni do odpoczynku inspirowali się jaskiniowcami, tak mówi ekspertka. Ja rozwinę teraz ten wątek. Otóż chodzi o to, abyśmy do przestrzeni, w której żyjemy, wprowadzali elementy natury, kolory ziemi, rośliny, kształty biomorficzne, czyli występujące w naturze. Używajmy naturalnych materiałów, drewna, kamienia, czyli żeroka, proszę Państwa. Przydatne są nawet figurki rzeźbione z drewna, obrazy, plakaty, które odwzorowują elementy natury. To wszystko ponoć wpływa na nasz dobrostan, koi układ nerwowy, koi nasze zmysły, proszę Państwa. Tak sobie myślę, jeśli ktoś ma psa, to też taki pies potrafi nawnosić trochę natury do domu. Zwłaszcza jak się wcześniej wykąpie w bagnie. Natura jest na podłodze, na kanapie, na ścianach. Może jakieś trucho jeszcze przyniesie ten piesek.

0: Stone Temple Pilots na antenie Antyradia, 23 minuty po godzinie 13. No, proszę Państwa, Maja Chwalińska dokonuje cudów nie tylko na korcie. Sprawia, że do oglądania tenisa siadają osoby, które wcześniej nie gustowały w oglądaniu tej dyscypliny. Na przykład słuchaczka Kasia, która do mnie napisała, za sprawą Mai obejrzała swój pierwszy mecz tenisa. No, domyślam się, że dzisiaj będzie kolejny obejrzany. Skądinąd ta sama słuchaczka Kasia dziękuje swojemu mężowi, że wytrzymuje z nią już 23 lata. No to udanej rocznicy i wszystkiego pięknego dla Was. No fajnie by było, gdyby Maja zrobiła Wam dzisiaj i nam wszystkim prezent, triumfując na korcie.
1: Hi, this is Brian from AC/DC.
2: Hey you guys, it's Beth Hart.
3: Hi everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest and you're listening to the one and only Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Karbazar.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubajs.

22 minuty pozostały do godziny 14. Słuchacie oczywiście Państwo Antyradia, a przed nami dzisiaj drugi już koncert Guns N' Roses, którzy wystąpią na arenie Prezer w Gliwicach. Czytam, jak jest rozpiska. 17.30 otwarcie drzwi, 18.15 Mammoth WVH, o 19.30 wchodzą oni. Natomiast jak to przy tego typu imprezach bywa, Państwo nie możecie wnieść ani plecaka, ani torebki, ani nerki, wszelkiego rodzaju bagażu. Poza bagażem emocjonalnym oczywiście. I czytam także, że nie wolno wnosić własnego jedzenia, butelek z napojami, niezależnie od ich rozmiaru oraz materiału, z którego są wykonane. No proszę Państwa, jedyne darmowe napoje to łykanie łez w takim razie, które będą spadać w ramach dużego wzruszenia. Chociaż oni śpiewają Don't Cry.

0: Proszę Państwa, to jest bardzo, ale to bardzo aktualny utwór. Nie mogę tak powiedzieć. Ja już mówię dlaczego. To właśnie sproszkowana, drobno zmielona cegła pokrywa korty francuskie, korty paryskie, na których to dzisiaj wszystko się rozegra. Finał Roland Garros i nasza Maja Chwalińska, nasza pracowita pszczółka Maja, która dzisiaj zagra o najwyższe trofeum. Życzę jej jak najlepiej i trzymam kciuki. Konrad Czubaj, bardzo dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia.
1: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
2: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
3: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters and you are listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Sobotnie popołudnie to idealny czas, żeby usłyszeć wszystkie struny rocka w Antyradiu. W każdą sobotę po 14 Bartek Synowiec poruszy w tobie czułą strunę i odpowiednio nastroi na weekend. Nieważne, co właśnie robisz, zrób to w rockowym klimacie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. I gra gitara. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
2: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.

Tak brzmi nowe Deep Purple Anno Domini 2026. Pół wieku minęło, nawet więcej, a panowie cały czas z porządną rockową energią. Wielki szacun za to. Dzisiaj sobota, 6 czerwca, czyli Międzynarodowy Dzień Slayera. Przy mikrofonie wita się z wami Bartek Synowiec. Mam nadzieję, że spędzimy razem czas do 18.

A to nasi sąsiedzi zza zachodniej granicy, czyli Rammstein w Antyradiu. Dzisiaj we wszystkich strunach rocka wyślę kogoś z was do naszych sąsiadów, ale zza południowej granicy, bo będę miał do oddania bilety na dzień z Iron Maiden, który odbędzie się 14 czerwca w trakcie festiwalu Rock for People. Ten festiwal odbywa się oczywiście w czeskim Hradec Kralove. Kto chce sobie zrobić taką wycieczkę? Trzymajcie się blisko Antyradia, niedługo wszystko opowiem.

0: Hey, this is Mike from Royal Blood.
1: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
2: Hi, I'm Jack White.
3: And I'm Brendan Benson.
2: We're the Raconteurs, and you're listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy Rocka w Anti-Radio. Anti-Radio. Najlepszy rok na świecie. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Stop, Kasia, ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
6: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
5: Mów szybko, gdzie byłaś?
6: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
5: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
6: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
5: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
10: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
9: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
11: W Bricomarché zakupy zawsze się opłacają, bo najlepsze ceny na Was tu czekają. Na przykład wkład filtrujący Max 4 Plus za jedyne 8,99 przy zakupie 3 sztuk oraz dzbanek Glass Aqua 4 za 89,99 tylko do 13 czerwca. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.

0: dowiedz się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
11: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
10: I to gdzie?
11: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
12: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
13: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
14: Po reklamie.
15: Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
16: Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.

Deftones w coverze największego przeboju grupy The Cars. Mogło się to wydawać komuś dziwne, ale w końcu Deftonsi bardzo lubią bawić się w covery utworów, które na pierwszy rzut oka do nich nie pasują. W końcu mają na koncie też covery takich artystów jak Sade, Depeche Mode czy Duran Duran. No i umieją to robić całkiem nieźle. Tymczasem bądźmy szczerzy, wyobrażaliśmy sobie nieco inną pogodę w trwający właśnie długi weekend. A tu jeszcze złośliwcy z Creedence Clearwater Revival z kawałkiem pod tytułem Have You Ever Seen the Rain?

0: Autopromocja. Nie hańbi. Antyradio ma przyjemność zaprosić Was na wycieczkę do Czech, bo trwa tydzień z festiwalem Rock for People w Antyradio. Jedź na jeden z największych rockowych festiwali w tej części Europy. Zobacz gwiazdy rocka na żywo. W tym roku w czeskim Hradec Králové zagrają Iron Maiden, Megadeth, Limp Bizkit i inni. Słuchaj Antyradia i zgarnij karnety na Rock for People. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje? To w euro. Emocje rosną.
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
4: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
3: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Nowe festiwalowe uderzenie. Summer Punch Festival. Dwa dni, dwie sceny i najgorętsze nazwy pogranicza rocka i metalu XXI wieku. Betomens, Three Days Grace, P.O.D., Baby Metal, Alexis on Fire i wiele innych w jednym potężnym ciosie. 18-19 czerwca. Warszawa. Tereny letniej sceny progresji. Bilety jeszcze w sprzedaży. Festiwal poleca Antyradio.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
10: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
11: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
12: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.
13: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.

Wczoraj ukazał się najnowszy album formacji Evanescence, płyta zatytułowana Sanctuary, a to jeden z kawałków, które na nią trafił, Who Will You Follow? Słuchaliście już tego nowego Evanescence, w sensie całej płyty? Jak wrażenia? Jeśli nie słuchaliście, to rozumiem, że tylko dlatego, że słuchacie wszystkich strun rocka w Antyradiu, albo dlatego, że dziś 6.6., czyli Międzynarodowy Dzień Slayera. Bartek Senowiec, to są wszystkie struny rocka, gramy dalej.

TSA, czyli klasyka polskiego heavy metalu. To skoro już przy heavy metalu jesteśmy, to czas na konkurs, w którym do wygrania będzie podwójny bilet na dzień z Iron Maiden na festiwalu Rock for People w czeskim Hradec Kralowe. Bardzo fajny festiwal w fajnym miejscu, a do tego jeszcze Iron Maiden na żywo. To są bilety na cały dzień, 14 czerwca. Poza Maidenami wystąpią wtedy jeszcze Queensryche, Alter Bridge, Saxon i wielu innych. Możecie zobaczyć ich wszystkich, no i zwieńczyć dzień koncertem Maidenów. Żeby zdobyć podwójny bilet, napiszcie mi, za co lubicie Czechy. Na pewno znajdzie się jakiś powód. Do jednej z osób, które zdecydują się na taki krok, powędrują dwa bilety na dzień 14 czerwca na festiwalu Rock for People. Na wasze odpowiedzi czekam pod mailem bartek@antyradio.pl.

0: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
1: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
2: Hello everybody, Max Cavalera here, Soul Fly, and you listen to NT Radio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
2: O.
1: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
6: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
5: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
6: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
7: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
8: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
7: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
9: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
10: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na Sport TVP.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
12: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2 plus 1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepsze.

Nickelback w Antyradio. Czas szybko leci, nie da się ukryć. Już za 5 dni startują Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Mecz otwarcia 11 czerwca. Zagrają w nim Meksyk z RPA. Powiedzmy sobie szczerze, że faza grupowa tych mistrzostw, które nadchodzą, nie wygląda jakoś bardzo porywająco. Na rozkładzie mecze typu Bośnia i Hercegowina kontra Kanada, Haiti kontra Szkocja. Niemcy zagrają z Curaçao. Nieźle to FIFA wymyśliła.

0: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
1: Hey, what's up? It's Shannon.
2: And this is Sully from Godsmack.
3: Hey, this is Rob.
4: This is James from Metallica.
5: And I'm Lars, and you're listening to Anti-Radio.
6: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama. Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Money, money, money!
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money!
10: Cherry Money?
9: Nowy Express Los!
10: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
11: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
12: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
11: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
13: Lato, ogród, duże zmiany. W Brico Marche każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Best Way za 529 oraz szlifierka kątowa Grafit tylko 119. Sprawdź na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.

0: się więcej i sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL Rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
3: Lidl. To się opłaca.
4: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
7: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
8: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
10: To ja też chcę. 24, 30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
13: Po reklamie.
14: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

Radio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.

Grupa Social Distortion w Antyradiu z nowym numerem The Way Things Were. Bardzo fajny kawałek, no ale przecież tylko takie staramy się serwować w sobotnie popołudnie w Antyradiu. W tej godzinie pojawią się na przykład między innymi Rage Against the Machine, Ugly Kid Joe czy Him, ale najpierw na spokojnie się rozkręćmy.

Przypominam o konkursie, jaki trwa w dzisiejszych wszystkich stronach rocka. Do zgarnięcia jest podwójny bilet na dzień 14 czerwca na festiwalu Rock for People, czyli ten dzień, w którym główną gwiazdą będzie Iron Maiden. Festiwal odbywa się oczywiście w Hradec Kralove, niedaleko polsko-czeskiej granicy, tyle że po czeskiej stronie, więc pytanie konkursowe brzmi: za co lubicie Czechy? Odpowiedź należy też jakoś uzasadnić i przesłać ją do mnie na maila bartek@antyradio.pl. Pod koniec programu wyślę kogoś z Was na koncert do naszych południowych sąsiadów.

0: promocja. Nie hańbi. Antyradio ma przyjemność zaprosić Was na wycieczkę do Czech, bo trwa tydzień z festiwalem Rock for People w Antyradio. Jedź na jeden z największych rockowych festiwali w tej części Europy. Zobacz gwiazdy rocka na żywo. W tym roku w czeskim Hradec Králové zagrają Iron Maiden, Megadeth, Limp Bizkit i inni. Słuchaj Antyradia i zgarnij karnety na Rock for People. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
2: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
1: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
2: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
1: O, pyszna zapiekanka.
2: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
1: To rozumiem.
2: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto.
4: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
3: To ja też chcę!
4: 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Jedziemy!
7: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
9: Codziennie jest czas na lody. Czy jesteś gotowy?
10: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml. Wybrane smaki. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chipsy Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

Mamy długi weekend, tydzień powoli się kończy, od poniedziałku powrót do rzeczywistości, takiej, nazwijmy to, zwykłej rzeczywistości, ale w Antyradiu, myślę, będzie to całkiem przyjemny powrót, bo szykuje się kolejny tydzień z gwiazdami rocka i z kolejnymi super zaproszeniami na kolejne super koncerty. Tym razem na pewno będzie można upolować bilety na przykład na Foo Fighters, na The Offspring, także na inny czeski festiwal Bloodfest, jego twórcą jest Youngblood. Będą też karnety na nowy festiwal, który zaplanowany jest w Warszawie w połowie czerwca, Summer Punch Festival. Tam zagrają m.in. Bad Omens czy POD, więc jak zwykle zalecam trzymanie się blisko Antyradia.

0: Cześć, tu Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Muzyczna krwawa jatka, bitki na dźwięki i pojedynki na słowa. Mielimy kawałki i kroimy je w plastry, a gramy do ostatniej kropli. Rzeźnia w Antyradiu to metalowe rzezanie Jarosława Anselmo Giersa. Rzeźnia w Antyradiu w niedzielę od 23. Masakra. Autopromocja. Nie hańbi.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro.
6: Emocje rosną.
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: A cappuccino też za 7?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
11: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
10: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
12: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
6: To ja też chcę!
5: 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Po reklamie.
10: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

The Calling. Rammstein. Smash Mouth. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.

Piękny ten nowy numer The Afghan Weeks. Nazywa się Duva Teen. I teraz jeszcze bardziej żałuję, że The Afghan Weeks odwołało swój występ na tegorocznym openerze. Chętnie bym tę kapelę zobaczył na żywo. Może jeszcze kiedyś przyjadą na jakiś koncert klubowy. To było super. Bartek Synowiec, jest sobota, 6 czerwca. Słuchacie Wszystkich Strun Rocka. Wsiadamy teraz do rock'n'rollowego pociągu.

Ostatnie przypomnienie o dzisiejszym konkursie. Dzisiaj do wygrania podwójny bilet na ostatni dzień festiwalu Rock for People. To jest 14 czerwca. Zagrają wtedy m.in. Alter Bridge, Saxon, Alexis on Fire. Będzie też Queensryche, którego przed chwilą słuchaliśmy. A główną gwiazdą tego dnia są oczywiście panowie z Iron Maiden. No ale jak się wygra taki podwójny bilet, trzeba będzie pojechać do czeskiego Hradec Kralove, bo tam to wszystko się odbywa. Napiszcie do mnie na bartek@antyradio.pl, za co lubicie Czechy. Odpowiedź uzasadnijcie, a może akurat wam trafi się podwójne zaproszenie na Maidenów w Czechach właśnie. Bartek@antyradio.pl, to ostatnia chwila.

0: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
1: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
2: Hey, this is Doug McKagan, and you are listening to Anti Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Anti Radio ma przyjemność zaprosić Was na wycieczkę do Czech, bo trwa tydzień z festiwalem Rock for People w Anti Radio. Jedź na jeden z największych rockowych festiwali w tej części Europy. Zobacz gwiazdy rocka na żywo. W tym roku w czeskim Hradec Králové zagrają Iron Maiden, Megadeth, Limp Bizkit i inni. Słuchaj Anti Radia i zgarnij karnety na Rock for People. Anti Radio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
4: Reklama. RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
10: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
9: Mów szybko, gdzie byłaś?
10: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
9: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
10: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
9: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
11: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
13: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
12: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
13: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
14: Wiesz, co kryje Twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na Twój stół?
15: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
14: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
16: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
17: Ale sztosy!
18: Ale co?
17: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
18: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
19: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
20: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
21: Po reklamie.
22: Gwiazdy Roka w Antyradiu. Tin Lizzy.

The Rock Off on the radio. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.

The Sisters of Mercy w Antyradiu. Lucretia, My Reflection. Świetna piosenka do samochodu, bardzo dobrze jej się słucha, mknąc autostradą. Za chwilę dowiemy się, kto pojedzie autostradą do czeskiego Hradec Králové, bo zaraz biorę się za wasze maile i kogoś z was wysyłam na koncert Maidenów podczas festiwalu Rock for People. Tymczasem wszystkie struny rocka w Antyradiu już powoli się kończą. W blokach startowych czeka już Paweł Chowaniec. Cześć Paweł, który za chwilę przejmie stery w Antyradiu. Bartek Synowiec, do usłyszenia.

0: right now you're listening to Anti Radio.
1: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Wszystko brzmi lepiej
5: w harmonii.
4: Dwa głosy współgrają
5: ze sobą.
4: Przekazują z lekkością
5: trudne wiadomości,
4: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
5: betonowy mur.
4: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
5: zostać influencerką.
4: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
5: Harmonizer.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
7: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na weekend w Antyradiu. Program prowadzi Paweł Chowaniec.
9: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Dzień dobry, minęła 18. Paweł Chowaniec, witam serdecznie. Miło być znowu w sobotnie popołudnie. Festiwalowy czas Mystika, Impaktu i Gansów. Koncertowy czas, bardzo. Bogactwo wyborów, tak to lubię najbardziej. Przed nami dalsza odsłona koncertowych gwiazd. Będzie o tym. Proszę też pamiętać, że wciąż są do wygrania karnety na Rock for People w Hradec Kralowy. Do 20. Chowany zapraszam teraz. Jet, are you gonna be my girl?
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: The Rolling Stones in the Stars. Klip widziałem, no dobrze się ogląda, ale tak z innej beczki trochę się wystraszyłem. Czytam w Teraz Roku, że klip został stworzony przez studio Deep Voodoo z wykorzystaniem przełomowej technologii deepfake, dzięki której członkowie The Rolling Stones zostali cyfrowo przeniesieni do estetyki lat 70. Wideo łączy różne epoki, kultury, subkultury, prezentując zespół w otoczeniu muzyków, tancerzy i performerów z różnych światów i pokoleń. No i co? No i mamy problemik. Na szczęście Metallica prawdziwa była w Chorzowie, teraz też w Antyradiu.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: and Geddy Lee of Rush.
1: Alex Lifeson, also of Rush.
2: Hi, this is Steph from Placebo.
3: Hey, what's up, everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte, and you are listening to Anti Radio.
4: Gwiazdy Rocka w Anti Radio. Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie.

Autopromocja. Nie hańbi. Nadchodzi tydzień z gwiazdami rocka w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i wygrywaj bilet.

0: Bridge Festival w Warszawie i czeski Bloodfest. Już od poniedziałku. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Ale sztosy.
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.

0: dowiedz się więcej i sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: Po reklamie.
6: Antyradio.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Będzie nowe dzieło. Use, album The Wall, Signal, ukaże się 26 czerwca. Inspiracją dla płyty był słynny sygnał kosmiczny z 1977 roku, tak zwany Wow, Signal, który dzisiaj, no do dzisiaj właśnie, pozostaje jedną z najbardziej zagadkowych obserwacji w historii astronomii. Będzie jednym słowem kosmos, proszę Państwa. I to jest najbardziej odpowiednie słowo. Po ostatniej trasie powiem, że Muse wykracza poza moją i wielu osób wyobraźnię. Robią wrażenie.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Tegoroczna czerwcówka jest naprawdę dobra. Długi weekend od 4 do 7 czerwca to przecież dla wielu pierwsza okazja do złapania oddechu przed wakacjami. Taki przedbieg, no byleby bez zadyszki. Jeżeli Państwo gdzieś jadą, to życzę teraz spokojnej drogi. Zdążajcie bezpiecznie do celu podróży. A tych, którzy nie mogą być na koncercie Guns N' Roses w Pleasure Arenie w Gliwicach, uszczęśliwie właśnie tym kawałkiem. Ciuf, ciuf, ciuf, ciuf, ciuf. Za chwilę 19.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
1: Hello, this is Måneskin.
2: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
1: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
0: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money.
5: Cherry Money?
4: Nowy ekspres los.
6: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: Po reklamie.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Minęła 19, Chowany zapraszam, In Alive i U2. Widziałem fragment klipu z utworem Street of Dreams, nakręcony na ulicach Meksyku. Widać zespół grający na dachu autobusu, a w dole tłum i szał. No, ma być jesienią nowy album, zobaczymy jak będzie. Pewno potem trasa będzie. My ruszamy do 20, Chowany zapraszam.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: That's rocks when the love is gone. A ta miłość trwa. Jury podjęło decyzję i wyłoniło finałową listę wykonawców, którzy zaprezentują swoją muzykę na Poland Rock Festival 2026. Sprawdźcie to na naszej stronie, na antyradio.pl. Tam także dużo informacji o festiwalu w Jarocinie. A koncert pewnej gwiazdy już niedługo, ale o tym za moment opowiem. Teraz Pearl Jam.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Hey, this is Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
1: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
0: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
3: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
5: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo,
6: ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money!
9: Cherry Money?
8: Nowy Ekspres Los!
9: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Nowe, festiwalowe uderzenie. Summer Punch Festival. Dwa dni, dwie sceny i najgorętsze nazwy pogranicza rocka i metalu XXI wieku. Batomans, Three Days Grace, P.O.D., Baby Metal, Alexis on Fire i wiele innych w jednym potężnym ciosie. 18-19 czerwca. Warszawa. Tereny letniej sceny progresji. Bilety jeszcze w sprzedaży. Festiwal poleca Antyradio.
12: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.

0: dowiedz się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na weekend w Antyradiu. Program prowadzi Paweł Chowaniec.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Czekamy na Foo Fighters. Będzie to ich piąta wizyta w Polsce i pierwszy od 11 lat solowy koncert w naszym kraju. Rozpoczynają trasę europejską 10 czerwca w Oslo, w Warszawie 15 czerwca na PG Narodowym będą, a ostatni koncert na Starym Kontynencie ma odbyć się 10 lipca na festiwalu Nos Alive w Portugalii. Czekam bardzo na Foo Fighters. Podobno są jeszcze bilety, więc tik-tak, tik-tak, teraz Green Day.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Czerwcówka trwa, odpoczywajcie ile się da. Może aktywność fizyczna, może jakaś drzemka i nieaktywność fizyczna, może słuchanie, może niesłuchanie, czytanie, pisanie, no cokolwiek, co przyniesie ulgę i poczucie relaksu. Pora relaksu i pora iść sobie już. Miłego weekendu, za chwilę Jurek Owsiak i zaraz będzie ciemno. Było miło, Paweł Chowaniec, do usłyszenia na koniec Nirwana.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Reklama. Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
1: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
0: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2: No, to jedziemy.
3: Tato, czy dziś ja prowadzę?
2: Jasne, w końcu to twój dzień.
3: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
10: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Zaraz będzie ciemno ekstra w Antyradiu. Program prowadzi

I witam bardzo gorąco, 529 wydanie, zaraz będzie ciemno, czyli miałem chyba czuja wczoraj, kiedy wybierając muzykę, nie wiedziałem o tym, że dzisiaj deszcz w Warszawie, przepiękny deszcz, ale to wszystko poszło po tej pięknej zieleni, wygląda jeszcze cudowniej, ale myśląc o tym utworze, głównie myślałem w zupełnie innym stylu, to my nie jesteśmy nieprzemakani, kiedy przez dwa dni, piątek, sobotę, byliśmy we Włocławku na fantastycznym przeglądzie, tym razem 17 eliminacje do najpiękniejszego festiwalu świata poszły w sposób nieprawdopodobny, a zwłaszcza piątkowe zakończenie tego spotkania z fanklubem ZBC, no chyba przyjdzie do historii, ponieważ było kulturalne, cudowne, piękne, trwało długo, było niezwykle smaczne, niezwykle emocjonujące i nawet jak później rozmawialiśmy z panem prezydentem Włocławka, to skłoniło go do pewnego pomysłu, aby za rok zrobić małe pole namiotowe, dosłownie niedaleko klubu Browar B, gdzie odbywały się eliminacje. Panie prezydencie, jeżeli pan słucha, wielki szacun i wielkie podziękowanie. Stykało wszystko, wszyscy się czuli bardzo dobrze. O eliminacjach dzisiaj będziemy mówili. Dzisiaj wam przedstawimy kolejnych wykonawców małej sceny tylko z nazwy. A także przedstawimy wam tych, których szanowna komisja wraz z publicznością, bo to się odbywało razem, wybrała na tegoroczny najpiękniejszy festiwal świata, czyli mała scena tylko z nazwy, ale także przedstawimy wam pierwszych gości, którzy będą u nas na Akademii Sztuk Przepięknych, a więc zapowiada się bardzo dużo materiału ciekawego i takiego ważnego. Ja tylko powiem, że do Poland Rock Festiwalu, najpiękniejszego festiwalu świata, już tylko 59 dni, 30, 31 dzień lipca, pierwszy dzień sierpnia. Moi drodzy, sztywny Palazji rozpoczął nieprzemakalnymi. Naprawdę nam ten deszcz potrzebny niezwykle. Pierwsze dźwięki, które słyszycie także w tle, są naszą zagadką. Nawet niedawno złapałem się, że tę muzykę wam przedstawiałem, więc może nie będzie trudna. Kto i kiedy tak pięknie zagrał na najpiękniejszym festiwalu świata zbc@antyradio.pl. A ja z radością otworzyłem przepiękną list z naszym znaczkiem, pięknie zaadresowany. Jurek Słońce, miłości, radości, wiosny w sercu i w życiu. Pozdrawiam. Wielkanoc 2026. Hurra, hurra, hurra, hurra. Jesteśmy nieprzemakani. Przyjęliśmy tam pocztówkę. Bardzo, bardzo dziękuję Kasi za jej nadanie. No to nasza zagadka.

No i żeby nie zdradzili nazwy zespołu, bo przy takim ferworze nagle mogę powiedzieć, kto śpiewa dla polskiej publiczności. Nasza zagadka, kto i kiedy tak zagrał na najpiękniejszym festiwalu świata, zbc@antyradio.pl. Moi drodzy, najpierw zacznę od ogłoszenia. Pokojowy patrol, start o zgłoszenie na festiwal, zgłoszenia przez bazę patrolową, patrol WOS-RGPL. Ostatnie szkolenie przed 62. Poland Rock Festiwalem odbędzie się 19-21 czerwca. Zapisy już trwają. Szkolenia pokojowy patrol.pl, ale zgłaszam się także przez bazę patrolową patrol WOS-RGPL już na festiwal. Mówię do tych, którzy są po naszych szkoleniach, noszą nasze koszulki. Ci, którzy już byli raz na festiwalu, tym bardziej wiedzą o co chodzi w tym wszystkim. A więc już tworzymy grupy na najpiękniejszy festiwal świata, także grupy medyczne, która jeszcze dopina już tak naprawdę do zwartego szeregu medyków, którzy będą razem z nami w szpitalu polowym. Ale także dzisiaj poniedziałek, a jak poniedziałek 1 czerwca, to wszystkiego dobrego dla wszystkich dzieci, czyli dla wszystkich nas, wszystkie dzieci, ha, ha, ha, cieszą się. A my także, uwaga, uwaga, podajemy wam wyniki Złotego Bączka. Łącznie oddano 39 910 głosów. Zacznę od zespołów Polski, bo mam pod ręką zwycięzcę, więc wysłuchamy zwycięzcę i chyba nawet gdzieś powinienem mieć rozkład jazdy, kiedy zwycięzca będzie grał, ale to zaraz do tego na pewno dojdę, będę wiedział, ale póki co. Na trzecim miejscu Mrozu, 2416 głosów. Hunter and Hur Cantata, 3214 głosów. I moi drodzy, fanfary, jeżeli są gdzieś w waszych głowach, to niech te fanfary zabrzmią. Zespół się przygotowuje specjalnie na ten koncert, a wiecie, że potrafi się przygotować świetnie, czyli 6713 głosów w Złotym Bączku oddano na lidera Nocny Kochanek i jego usłyszycie na najpiękniejszym festiwalu świata. Ja szybko szukam, kiedy dokładnie zagra, aby ukoić waszą radość jako zwycięzca Złotego Bączka kategoria Muzyka Polska.

0: Wszystko już wiemy, 22.30, piątek, nocny kochanek i to nie będzie koniec dnia muzycznego, bo po nocnym kochanku trzymamy tę wisienkę na torcie jeszcze przed wami, jeszcze wolne okienko w sobotę, ale to z czasem także dowiecie się, co i jest grane. Piątek, godzina 15, Bum Bum Orkestar, 16.30, Dziwna Wiosna, godzina 18, Spider Gap, 19.30, Jam, 21, Alba Rosie and Schengen Clan, 22.30 na złotobłąkowy koncert Nocny Kochanek i 00, jeszcze tego nie zdradzamy, ale ten dzień będzie bardzo, bardzo gorący. Jeszcze raz przypominam, 39 910 głosów, jeżeli chodzi o zespoły zagraniczne, proszę uzbroić się cierpliwość, także jeszcze dzisiaj usłyszymy, kto zajął nie, zaraz usłyszymy, bo widzę, że mam zapisane także zwycięzcę w kategorii zespoły zagraniczne, ale póki co zadaliśmy wam pytanie, no jak tam, kto był, ręka do góry, kto nie był, czy oglądaliście aplikację naszą, czy oglądaliście w ogóle transmisję, ponieważ przygotowaliśmy się do niej bardzo profesjonalnie. Trzy kamery, trzech operatorów przez cały czas na scenie śledziło zmagania, które no trzeba powiedzieć, że wszystko bardzo precyzyjnie przeprowadzone dzięki całej obsłudze technicznej pod dowództwem Krawca, naszego przyjaciela, który także zawiaduje stroną techniczną całej małej sceny, tylko z nazwy na najpiękniejszym festiwalu świata. Hodor czynił honory, jak się czyniło honory, Hodor?
1: Hodory by można było powiedzieć.
0: Czyniłem
1: hodory. No miło bardzo, ja w ogóle lubię te eliminacje, bo tam jest dużo czasu, nic nas nie goni, ludzie fajni i taka była miła atmosfera od początku do końca. No sobota była wyjątkowa, Jurek, wiesz, po tych posiedzeniach z nimi piątkowych. Ja miałem inną percepcję, inną taką wrażliwość emocjonalną.
0: Bardzo, ponieważ publiczność, można powiedzieć, po 17 razach i też nauczona, w jaki sposób to wygląda. Bardzo nam się podoba, że wspomnieliśmy, że na 17 eliminacji tylko raz jeden z artystów złapał focha i chodził, mówił ustawka. Nie było ustawki, nigdy jej nie ma. Dyskutujemy, sprzeczamy się, ale w tym roku było bardzo zgodne całe jury, a nawet w piątek, bo przecież ogłosiliśmy to w sobotę, w piątek, żeby jakby nie blokować, co może być w sobotę, na pewno klepnęliśmy dwie kapele. Na trzecią się zastanawialiśmy i nawet pozwoliłem sobie zadzwonić do trzeciej, mówiąc: Hania, twój głos jest naprawdę zjawiskowy. I pomyślcie jeszcze nad pewną konstrukcją samego grania, bo mieliśmy tam parę takich uwag, ale takich organizacyjnych, nie do muzyków, ale organizacyjnych, jak to jeszcze mogło lepiej wyglądać. I z jaką radością zadzwoniliśmy potem w sobotę i powiedzieliśmy: gracie, jesteście, załapaliście się. Siedmiu wykonawców, będę ich jeszcze dzisiaj wymieniał, ale mówiąc o tym, jak tam było, spotkaliśmy się z naszym fanklubem. Dziękuję wam bardzo, bo to jest nieprawdopodobny taki ozdobnik i coś, co niezwykle szanujemy. A wieczór spędzony przy kamperze Tygrysów, no był takim niezwykle, niezwykle czarującym, mądrym, fajnym. Nigdy na to nie mamy czasu, a tutaj po prostu siedzieliśmy, wygadaliśmy się za wszystkie czasy. Siema Jurku, siema Hodorze, co do tematu audycji, to spędziłem dwa cudowne dni we Włocławku. Było spotkanie z wysokową rodzinką. Szczególnie zapamiętam te pogaduchy przy kamperze obok browaru. Ba, ten pomysł z tatuażem, Jurku, myślę, że nadal aktualny. Oczywiście, że tak. 29.05. My tylko wiemy, o co chodzi. Było też na sportowo w sobotę rano, choć nie to, co Hodor zapowiadał, ze sceny treningowo 5 km na Parkrun Słodowo-Włocławek. Wielkie dzięki za przyjęcie. Kapele, na które liczyłem, przeszły. Cieszę się z tego bardzo. Włocławek ugościł wspaniale, super miejsce na eliminację. Nawet te wstrętne meszki tego nie zakłóciły. Liczę, że 18 eliminacje ponownie zawitają do Włocławka. Pozdrawiam wszystkich przed radioodbiornikami, cały fanklub ZBC, ekipę domowej orkiestry. Przesłał Marek Złowicza. Meszki były, a pan prezydent, no dosłownie przed chwilą korespondowaliśmy, także powiedział, że zaprasza wszystkich na kolejne 18 eliminacje i wspominam jeszcze raz o tym, że powiedział: chcę otworzyć mały kemping taki, który będzie niedaleko browaru B. Zespoły zagraniczne: Palais Royal 3683 głosy, Hanabi 3898, już wszyscy wiedzą, że Dirty Shirt 4806 głosów i tak naprawdę wszystko potoczyło się gwałtownie, nagle, jak lawa po prostu to wszystko wyskoczyło i pozamieniało kolejność. Hanabi, czyli Japonia, szła bardzo równiutko, aż tu nagle rumuńskie Dirty Shirt zajęło pierwsze miejsce. Gratulacje! Hello,
2: We're Dirty Sharks!

0: Przypominam, jeszcze raz, Dirty Shirts, pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o Złotych Bączka, kategoria zespoły zagraniczne, i wszystko wskazuje na to, że za rok usłyszymy ich na scenie, bo to zawsze jest zagranicznymi zespołami, tak, że trudno dopasować jest, czekają do ostatniej chwili, a my już line-up musimy ułożyć dużo wcześniej. Gratulacje, znacie ich, to jest Mała Scena, to także pokazuje, że Mała Scena rządzi. Witam wszystkich słuchaczy, na początku serdeczne podziękowanie dla organizatorów eliminacji do Poland Rock. Było super, byliśmy całe dwa dni, zespoły, które się dostały, żeby zagrać nam na festiwalu, super, ale najważniejsze, że dostały się zespoły Lej Mi Pół i ADHD. Będzie pewnie zaczęta rywalizacja o Złotego Bączka. Do zobaczenia na festiwalu. Pozdrawiam Tomek i Ania z Pakości, Zagadka Muzyczna. Dobra odpowiedź. Trochę się pierwszego dnia spóźniłem na pierwszy dzień eliminacji, bo pisałem egzamin, na szczęście zdany na czwórkę z plusem. Co do typów, miałem nieco inne, trochę mi się poprzestawiało, ale i tak najbardziej się ucieszyłem, że Lej Mi Pół i oczywiście nastoletni wymiatacze, czyli ADHD. Byłem pod sceną podczas ich występu i po prostu buzia rozziębione, wielki szok, że można w tak młodym wieku naparzać metal jak zawodowcy, ale ja tylko powiem od siebie, rodzina muzyczna i to także rodzice grali już kiedyś na festiwalu. Oprócz tego, nie no, ze wszystkich lat cieszę się, podpasowali mi, jeśli chodzi o mój gust muzyczny. Dobra odpowiedź studenta na zagadkę. Cześć kochani! Witam was bardzo gorąco z Krosna Odrzańskiego. Dzięki za wspaniałe dwa dni spędzone na eliminacjach we Włocławku. Niestety już za nami. Spora dawka świetnej muzy, wspaniałe wspomnienia. Pisze cieplutko, pozdrawia nas Basia i dobra odpowiedź na zagadkę. Ja nieśmiało ponowne prośbę o wodę pitną w okolicy sceny Beczkowu, sklep, kram, cokolwiek zagadka. Dobra odpowiedź napisał Paweł, bierzemy sobie to do serca. Odpowiedź na zagadkę. Dobra, oczywiście żałuję, że nie byłem, bo super się tego słucha. Fajnie, że Lej Mi Pół, Traxon i ADHD zagrają na festiwalu. Pozostałych laureatów eliminacji też chętnie poznam podczas koncertu. Dzięki za live z eliminacji. Poziom wysoki i super się tego słuchało i oglądało. Do zobaczenia w Czaplinku. Pozdrawiam Grzesiek z Warszawy. Moi drodzy, no to panie Czesławie, lecimy z zapowiedzią.
1: Ten zespół zagra na festiwalu Poland Rock.

A ja zapowiadam zespół Łzy, który zagra w czwartek 30 odbicia o godzinie 00:10 na małej scenie. Nagranie pochodzi z ich najnowszej płyty, której promocja była dosłownie kilka dni temu po drugiej stronie lustra. I drugi zespół, który także zagra na małej scenie, tylko z nazwy. Jestem ciekaw, czy poznajecie tym muzę.

Momentami miałem uczucie, że cały świat filmowy także mówi o tym zespole. Trupa, trupa, zagrają w sobotę 1 sierpnia o godzinie 21.55 na małej scenie, tylko z nazwy. Bardzo, bardzo się cieszymy. Gratulujemy artystom, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie. A teraz, moi drodzy, mam wielką przyjemność przedstawienia całej plejady, która została wyłoniona na naszych eliminacjach we Włocławku w klubie Browar B. Słuchaliśmy dwa dni. Naprawdę byliśmy zasłuchani w międzyczasie, także grali ci, którzy prezentowali się rok wcześniej i byli na naszej małej scenie, tylko znalazły Lori, Yunyan, Kianon, ale także były nasze gwiazdy, które wraz ze wszystkimi artystami i publicznością zabawiali. Był Wojtek Szumański, był Zenek Kupatasa, więc działo się naprawdę muzycznie niesamowicie. Przed wami teraz artysta, o którym będziemy mówili za tydzień już dokładnie, o który będzie grał, bo teraz musimy to ustawić, ale był pierwszym, który wszedł na scenę i od razu wszyscy, jak jeden mąż, powiedzieli, ale to płynie pięknie, Wiraszko.

Wirażko, laureat 17 eliminacji do największego festiwalu świata na małą scenę tylko z nazwy. A przed wami teraz artystka, której mąż grał na gitarze. Ale razem zrobili niesamowicie piękne przedstawienie, takie show, działo się i było to...

I chyba najczęściej obsłuchiwany zespół przez naszą komisję jury w tym pierwszym wejściu, aż wreszcie są na eliminacjach. Aż wreszcie mogłem ogłosić Lej mi pół. Mała scena, tylko z nazwy.

Mieliśmy sześć zespołów wybrać, wybraliśmy siedem i w tym siódmym zespołem, artystą jest Basia Giewon. Wyjątkowo będzie grała we środę w tym niesamowitym zestawie, kiedy cały festiwal jest nabuzowany. Dajcie nam coś, dajcie nam muzykę. Między innymi już WW zapowiedzieliśmy tego dnia. Tego dnia także Basia Giewon w namiocie małej sceny tylko z nazwy.

Basia Giewont, a do zespołu Track Stone był ten mój telefon, który Hani tłumaczył pewne rzeczy i pewnie się nawet jej powiedziałem, no nie obiecuję, jaki będzie wynik ostateczny, ale w niedzielę. To już to zabrzmiało zupełnie inaczej. Track Stone, kolejny finalista naszych eliminacji, 17 eliminacji na najpiękniejszy festiwal świata, Poland Rock. Mała scena tylko z nazwy, Track Stone.

0: potrafisz
1: raz. I chyba najbardziej wyczekiwany zespół, który kiedy go ogłosiłem, naprawdę widziałem ich ręce w górę, a więc wielka, ogromna radość. Tak, przyjechali z rodzicami. ADHD.

ADHD, a do samego końca bardzo spokojnie, uśmiechnięty, przymiły dla wszystkich, czekał na ostateczny rezultat nasz ostatni zespół, który wybraliśmy do naszych przeglądu w eliminacjach, 17 eliminacjach we Włocławku. Bardzo nastrojowy, atmosfer, czyli Rozynek.

Marta, Lej Mi Pół, Basia Gevon, Traxton, ADHD, Rozynek. To nasi laureaci tegorocznych eliminacji we Włocławku na tegoroczny najpiękniejszy festiwal świata. Podczas eliminacji byłam z wami jedynie online, ale pięknie się oglądało występ artystów oraz konferencjerkiem Chodora, która była na medal. Szkoda, że wszyscy artyści nie mogą wystąpić na festiwalu, bo niewątpliwie na to zasługują. Kto wie, może się uda wam dostać za rok. Nie traćcie wiary. Gratulacje zwycięzcom i bardzo się cieszę, że ekipa z ADHD przeszła eliminację. Z chęcią zobaczę ich na scenie, bo dzieciaki mają ogromny potencjał. Pozdrawiam serdecznie Będomowej Orkiestry Fan Club ZBC, która była we Włocławku. Cudnie było was widzieć na transmisji. Do zobaczenia niebawem w domu. Ania ze Szczecina. Mega się cieszę, że Nocny Kochanek będzie na Poland Rock. To będzie petarda, nawet jeśli będzie na tej, no wiesz, większej scenie. Ja się już właśnie zapisałem do pogodowego patroli. Kurde, doczekać się nie mogę. Ale uwaga, mała scena tylko z nazwy i już teraz zapraszam na mega koncerty na naszej scenie. Pozdrawiam was serdecznie. Krystian Sołtys, a ja przypominam, już możecie się zapisywać. Mówię tutaj o pokojowym patrolu, a więc już możecie się zapisywać na festiwalowy byt. Ci wszyscy, którzy ukończyli nasze kursy, a więc są razem z nami, po prostu bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Zapisujcie się, bo w ten sposób będziecie razem z nami. Próbowałem was oglądać w piątek, nie dał rady. Sobotę całą transmisję oglądałem. Napisał Kriasia z Bormów. Cóż, nie do końca sprawdziły się moje typy. Lej Mi Pół, a mogliśmy im paszporty schować, jak u nas grali na finale kilka lat temu. Nie wyrobiłem się z ostatnią kartkówką. Mam trochę wolno czasu, więc może jakiś temat zastępczy. A jeśli już za późno przyjmę na klatę, się będzie. Będę jedynym, który nie zdał do następnej klasy. Pozdrawiam. Sofy z nogą do góry. Kri i Asia. Kri to nie ma tak, że bez żadnej klasówki. Pytanie takie krótkie. Noga na sofie, czy głowa na poduszce? To jest właśnie dylemat każdego, kto chce odpocząć. Twój wybór należy do ciebie. Noga na sofie, czy głowa na poduszce? Masz już teraz to, co rozkminiać. Czekamy na twoje wypracowanie. Czekamy, że będziecie na klasowym rozdaniu świadectw. Jeszcze jedna klasówka was czeka, ale generalnie czerwone paski tak szerokie, że po prostu szkoda gadać, bo operujemy samimi piątkami i czwórkami. Ja już słyszę Hanabi, moi drodzy, która w ostatnim rzucie jakby cofnęła się na drugie miejsce, ale szła bardzo, bardzo, bardzo mocno przez cały czas trwania Złotego Bączka. Wielkie ukłony, wyślemy im list, pełen gratulacji, żeby też wiedziały, że głosowaliście na Hanabi w Złotym Bączku.

zespoły eliminacyjne już weszły na naszą setlistę koncertową. Lej mi pół. 6 czerwca Chorzów, Leśniczówka. 13 czerwca Wrocław, Juwenalia. Basia Giewont. 28 czerwca Siwa Polana, Dni Gminy Kościelisko. Track Stone. 13 Deczno, Festiwal Mocnych Brzmień imienia Ryśka Bieńka. 19 Czeszów, Hotel Niezły Myń. 20 czerwca Chorzów, Festyn Maciejkowicach. 27 Trzebinia, Dni Trzebini. ADHD. 19 czerwca zagrają Czeszów, Hotel Niezły Myń. 27 czerwca Chwałkowo, Bangarang Festiwal i to już jest właśnie ta tracklista, która nas cieszy, bo wszyscy są w dobrej formie i grają. 5 na przykład czerwca Łzy zagrają Czarnca, wydarzenia charytatywne Gramy dla Klaudii. 6 Łask, Jarmark Łaski. 12 Zdzieszowice, Dni Zdzieszowic. To takie najbliższe koncerty. To były wspaniałe, eliminacja, impreza pod kamperem już następnego dnia obrosła legendą. Rezerwujemy ten kawałek ziemi jak skwerek tygrysków na przyszły rok. Włocławek gościł na wspaniale, bije stąd niesamowite dobra energia. Zresztą pan prezydent radośnie bawił się pod sceną i również zawitał pod kamperem. Zenek Grabowski został ugoszony pajdą ze smalcem i ogórem przez naszych wspaniałych tygrysków, a po zakończeniu eliminacji Gatida również spędził z nami trochę czasu na pogaduchach. Dla tygrysków i dla wszystkich hip hip hura. Dla Joli ze Szczecina jeszcze raz wszystkiego najwoodstockowszego. Przesyłam fotki i reszta później. Hodor, daj swoje sknajpy, ściskam już tęsknię za wszystkim. Asia Strzebiszewa. Dobra odpowiedź na zagadkiem. W dniu 21. rocznicy Antyradia życzę, aby nadal czas spędzony z naszymi słuchaczami był czasem radosnym, a pasja do czynienia dobrea, dobra nigdy nie wygasła. Dużo zdrowia, zdrowia tylko dobrych ludzi wokół. Pozdrawiam muzycznie Ala. Co to się wydarzyło? I proszę bardzo, 21. rocznica Antyradia. Kochani, wracam powoli do rzeczywistości po przepięknym weekendzie we Wrocławku. Dziękuję za wspaniały czas, pełen muzyki, rozmów, wspólnych posiłków, były przytulasy, nocne pogaduchy i ogromna radość. Tygrysy, dla was osobne podziękowanie za to, że tak pięknie nas jednoczycie swoją gościnnością i otwartością. Jurek, Hodor, fajnie było się z wami chłopaki mijać w sobotnie przedpołudnie. Śmiechu nie było końca. Kocham was, ekipo. Do zobaczenia za rok we Wrocławku. Pozdrawiam również pana prezydenta Wrocławka, dzięki któremu możemy gościć w browarze. A jeszcze dla wszystkich najlepsze życzenia z okazji Dnia Dziecka. Marta Iluzjonka w tej godzinie, moi drodzy. Oczywiście, Bum Bum Orkestar. Piątek, 31 lipca, godzina 15. Na scenie dużej, najpiękniejszego festiwalu świata. Będą w dużym, bardzo ogromnym składzie, takim jak grali podczas chociażby wspomagania Eneja też na tej scenie. A więc zapowiada się przepiękna pląsawica i to jeszcze jak będzie pląsawica ogromna. Przed wami Bum Bum Orkestra. Piątek, 31 lipca o godzinie 15. Czapinek Broczyno. Najpiękniejszy festiwal świata.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Nadchodzi tydzień z gwiazdami rocka w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i wygrywaj bilety na najlepsze rockowe koncerty. Foo Fighters, Tom Morello, A Perfect Circle, The Offspring i jeszcze więcej. Mamy dla Was także karnety na Summer Punch Festival w Warszawie i czeski Bloodfest. Już od poniedziałku. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Nowe, festiwalowe uderzenie. Summer Punch Festival. Dwa dni, dwie sceny i najgorętsze nazwy pogranicza rocka i metalu XXI wieku. Batomans, Three Days Grace, P.O.D., Baby Metal, Alexis on Fire i wiele innych w jednym potężnym ciosie. 18-19 czerwca, Warszawa, tereny letniej sceny progresji. Bilety jeszcze w sprzedaży. Festiwal poleca Antyradio.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
4: To ja też chcę!
3: 24, 30...
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Zaraz będzie ciemno ekstra w Antyradiu. Program prowadzi Jurek Ogórek.

godzinie przywitał was ze słów This Raining Days. Poznaliśmy się chyba w Los Angeles, zaprosiliśmy ich do nas w 2013 roku. Po prostu lubię wracać do tej kapeli. Nawet wszedłem wczoraj na ich stronę, żeby zobaczyć. Tak, grają, istnieją i ciągną swoją muzę. Dziękuję za piękny czas, cudownym ludziom. Nasz gust muzyczny potwierdziły wyniki zacnego jury. Machaliśmy flagami tyle, na ile starczyło się, świetnie się przy tym bawiąc. Pozdrawiam serdecznie Graszka i Dariusz z Radomska. Graszka i Dariusz, obserwowałem was, te dwie flagi jako jedyne były, a wy machaliście twardo, bardzo was za to kochamy, ściskam, dziękuję za cudowne wspomnienia z tegorocznych eliminacji, również te spod kampera, muzyka muzyką, ale spotkanie z ekipą naszego kochanego fanklubu, to zawsze niezapomniane chwile, bardzo cieszy mnie, że na festiwalu usłyszymy Basię Mgiewon, która zaprezentowała coś zupełnie innego, czego chyba na naszym festiwalu jeszcze nigdy nie było, ten nowoczesny folk podbił moje serducho, tak jak pan tancerz, świetnie się dzieciaki za DHD że dostały od was szansę, jeśli tylko rodzice będą rozsądnie kierowali karierą, to w przyszłości mogą zawładnąć polską sceną muzyczną. Tego im ogromnie życzę. Dobra odpowiedź na zagadkę i bardzo pozdrawia i ściska mocno Klementyna pytającą miejscówkę na festiwalu. Będziemy o tym myśleli. Czy wiecie, co się działo na domu jeszcze chwilę temu, gdy zauważyliśmy, że w Siemaszop są już koszulki festiwalowe dla dzieci? Co za radość, okrzyki, mamusiu, miałaś rację, będą koszulki na Dzień Dziecka. Tak więc pozostaje nam teraz czekać, aż paczka dojdzie. No i to jest wiadomość, że takie piękne koszulki są. Jak my żałujemy, że nie udało nam się w tym roku przyjechać na eliminację do Włocławka. Oczywiście oglądaliśmy eliminację na YouTubie. Proste, surowe granie track Stone, którego nam brakuje od kilku lat na festiwalu. Skala głosów wokalistki Ogień Hania w tym roku maturzyska. Już dawno nie słyszeliśmy tak potężnego, świeżego damskiego głosu. A DHD pokazały najwyższą klasę. Słuchając ich, byliśmy pełni zachwytu, aż trudno uwierzyć, że to jeszcze dzieci. Momentami wręcz słyszeliśmy starego kata, innym razem czuć było Slayera. Kurczaki, te dzieciaki za rok muszą znaleźć się na dużej scenie ze Złotym Bączkiem, a to już będzie od was zależało. Pole namiotowe we Włocławku podczas 18 eliminacji napisał Gatida poprzedni mail, oczywiście od Pauliny i chłopców z Łobza. Doprawdy, pan prezydent miasta Włocławek czuje klimat festiwalowiczu. Brawo dla pana prezydenta. 17 eliminacje były bombowe, wręcz wspaniała publiczność, kolorowo, radośnie, bardzo przyjaźnie. Działo się mega, hiper, turbo, pozytywnie, a raz nawet było tak wesoło, że dzięki tobie, Jurek, myślałem, że padę na podłogę ze śmiechu podczas swych opowieści o krewetce na obiad. Oj, się działo. Wszędzie panowała się ta atmosfera, tak w piątek, jak i w sobotę. Do zobaczenia na najpiękniejszym festiwalu. Serdecznie pozdrawiam Gatita, czyli członek naszego jury. Witam, pozdrawiam ze Szowego Tyrolu. Super, w Złotym Bączku wygrały ze słowem, na które głosowałem. Odpowiedź na zagadkę bardzo dobra, bo cały przyniósł nieopisane piękne chwile. Mnóstwo cudownych ludzi, których tam rzadko widuję, mnóstwo uśmiechu, radości, pozytywnej energii, którą ci ludzie mają w sobie. Uwielbiam te nasze spotkania, potwierdzam. Piątek przy kamperze to taka trochę kosmiczna bomba, ale fajnie, że wszyscy mieliśmy dla siebie czas. Fajnie móc pogadać na luzie i bez spiny. Gratuluję kapelom, które przeszły, młodym za ADHD. Przybijam piątkiem i trzymam za nie kciuki. Serce ściskam wszystkich, z którymi tak miło spędziłam weekend. Pozdrawiam Żaba z Częstochowy. No tak właśnie było, moi drodzy. Przed wami Laura Cox. Tak sobie pomyślałem, świetnie w sposób tak poszła, pojechała. 2022 rok, a po tym rock'n'rollowym graniu poznacie pierwszych gości Akademii Sztuk Przepięknych.

Laura Koch z 2022 roku. Moi drodzy, w tym roku bardzo popularna jest znana wam wszystkim stacja TVN Discovery. Zaproponowała wam, aby współpracować na Akademii Sztuk Przepięknych, czyli zaproponowała nam swoich dziennikarzy. Znamy bardzo dobrze dziennikarzy, dzień dobry TVN, dziennikarzy, którzy prowadzą TVN24. Zawsze ich spotykamy się z nimi, kiedy jest finał. Także w bardzo mniejszym do tej pory składzie przyjeżdżali na nasz festiwal. Prowadzą takie krótkie wejścia i opowieści na tym, co u nas się dzieje. W tym roku będzie to wyglądało zupełnie inaczej, a więc będziemy was zapoznawali z takimi blokami, które także będą szły na żywo. Być może nawet Dzień Dobry TVN będzie prowadzony właśnie z tych porannych spotkań naszych na ASP. I tym samym przedstawię wam dzisiaj trójkę gości, pierwszych gości, którzy będą gośćmi Akademii Sztuk Przepięknych we czwartek, 30 lipca, o godzinie 9 rano. Marzena Figel-Strzała, autorka cyklu reportaży Dzieci Świata. Skupienie niemal całej działalności reporterskiej na losach dzieci z najbiedniejszych regionów świata. Dokumentowanie pracy dzieci w kopalniach, garbarniach, na plantacjach kakao i ulicach wielkich miast. Pokazywanie problemu nielegalnej pracy dzieci i wykorzystywanie najmłodszych do zarobkowania. Podróże z krajów takich jak Madagaskar, Ghana, Bangladesz, Indie, Kenia czy Mongolia. Założycielka Fundacji Dzieci Świata. Jej krótkie reportaże. Świetnie zrobione, świetnie zrealizowane. Z jej udziałem, a tym razem Marzena Figel-Strzała u nas na ASP, a prowadzącą będzie Sandra Hajduk. To jest Sandra, czyli z pary, z audycji Para. Z głośników, oczywiście, że tak. Czekałem, czy wiesz. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk będzie prowadziła we czwartek o godzinie 9.30 lipca spotkanie. Drugim gościem, który będzie w piątek o godzinie 11.31 lipca, będzie Bartek Dajnowski. Jeden z reporterów Dzień Dobry TVN, najmocniej kojarzony z tematyką dzieci i wychowania. Autor wielu eksperymentów społecznych sprawdzających reakcje dorosłych na sytuacje dotyczące dzieci. Prowadzący cykl Miejska Dżungla, w którym często pojawiają się dzieci jako uczestnicy lub bohaterowie materiałów. Realizowanie materiałów o bezpieczeństwie dzieci w przestrzeni publicznej, poruszanie tematu przemocy psychicznej wobec dzieci i reakcji otoczenia na takie zachowanie. Prowadzący spotkanie Łukasz Jedliński, przypominam, 31 lipca o godzinie 11. I moi drodzy, trzeci gość, no bardzo, bardzo się z tego, ja osobiście cieszę, bo już kiedyś nawet myślałem o tym, aby tego gościa zaprosić, ale nie wiedziałem jak trafić. Trafiliśmy. Gościem będzie, uwaga, Julia Szeremeta, polska bokserka specjalizująca się w kategorii do 57 kg. Jedna z największych nadziei polskiego boksu młodego pokolenia. Pochodzi z okolic Chełm i wychowała się na wsi w województwie lubelskim. Treningi sportowe rozpoczęła jako dziecko od karaty, później przejście do boksu. Mistrzyni Polski i młodzieżowa mistrzyni Europy. Największym przełom kariery podczas letnich Igrzysk Olimpijskich 2024, a zdobycie srebrnego medalu olimpijskiego w Paryżu to już takie ukoronowanie jej kariery. Prowadzący spotkanie Krzysztof Skorzyński. Piątek, 31 lipca, godzina 9. I oprócz naszych gości Marzena Figel-Strzała, Bartek Dajnowski, Julia Szeremeta, także podam prowadzących: Sandra Hajduk, Łukasz Jedliński, Krzysztof Skurzyński. A więc moi drodzy, zapowiada się z obu stron i prowadzących, i naszych gości. Naprawdę myślę, taka potężna dawka czegoś mądrego, fajnego i tego, czym słynie do tej pory Akademia Sztuk Przepięknych. A ja już słyszę także naszego gościa, który zagrał przepiękny koncert podczas eliminacji. Już jest pewne, za rok Lor usłyszymy na pewno na dużej scenie. Już dzisiaj obiecuję. Lor, cudownym koncercie u nas na Małej Scenie, tylko z nazwy z 2025 roku.

wczoraj późnym wieczorem, kiedy wybrałem muzę chyba ze 3 razy, Chodoro sobie ten numer puściłem o tym jeździe pożyczonym samochodem od mamy po Paryżu. No bardzo, bardzo mi się podoba, a było mi potrzeba wczoraj posłuchać takich gości. Kasia napisała, gratuluję gości. Kasia, która okazuje się właśnie, twoja kartka pocztowa została przeczytana, ta wielkanocna. Ale zwracam honor, to nie jest wina poczty. Wpłynęło dnia 22 kwietnia. To tutaj gdzieś musiała polec, leżała, została odnaleziona, może gdzieś upadła, także nie winimy poczty. Tutaj wszystko doszło na czas, jakby nie patrzeć, bo czym byłyby koncerty bez tej całej otoczki? Najlepsze wspomnienia i tak kręcą się wokół wspólnych chwil. Nigdy nie zapomnę smaku tego pysznego chleba ze smalcem od Tygrysków, niespiesznego, genialnego czasu spędzanego przy kamberze i tych wszystkich pysznych posiłków. A były pyszne głównie dlatego, że jedliśmy je razem. Ta wspólnota przy stole i na polu to jest właśnie esencja Polendrock. No pięknie Ania o tym napisała z Krakowa. Chciałam też napisać, że rozbiera mi ogromna duma, kiedy patrzyłam na Asię od Tygrysku, to jak cudownie, z jaką radością, energią bawiła się na koncertach. To był absolutny majstersztyk i czysta definicja festiwalowego szczęścia. Asia, jesteś wielka. Wosławek naładował moje baterie do pełna. Muzyka była tłem dla genialnych spotkań. Dzięki całej ekipie za ten czas i do zobaczenia w Szczucie na festiwalu. Ściskam bardzo i dobra odpowiedź na zagadkiem. My naprawdę jesteśmy pełni dumy, że mamy fan klub i wy jesteście osłodą, kiedy widzimy się na festiwalu, kiedy widzimy się, bo jest rocznica także naszych audycji, albo widzimy się na eliminacjach, to jest po prostu coś pysznego. Siemiurek, ogromnie pragnę podziękować za nagranie z koncertu Type of Negative z 2007 roku. Coś niesamowitego. Zobaczyć, jak jedna z ulubionych kapel, wielka legenda, grała na naszym najlepszym festiwalu świata. Pozdrawiam Maksymilian. Ale się jaram jak Paryż po meczu na Dirty Shirt ze złotym bączkiem. Nie spodziewałem się takiego zwrotu akcji. Piękny prezent na Dzień Dziecka. Eliminacje oglądane w domu, zwłaszcza w sobotę. Fajnie było was wszystkich widzieć, a Chodor wymiata jako prowadzący. Piękna będzie mała syna tylko z nazwy. Ciężki będzie wybór, na które koncerty puściskam. Wszystkich przy odbiornikach nieustannie tęsknię. Dobra odpowiedź od Marty z Francji. Może mi coś umknęło, bo nie da się być zawsze na bieżąco, ale w sobotę na mały o 21.35 zapowiedziana jest Ewelina Flinta. Teraz dołącza 21.55 trupa. Widzę od razu, bo z córkami mamy swój kalendarzyk i go wypełniamy. Ostatecznie nieważne kto, bo z każdym zabawa na pewno będzie dobra, ale to jak mi dajesz tę porę, to tutaj by istotnie by wskazywało, że ktoś gra tylko 20 minut, Wojtek Iza i Mania. Oczywiście to są te pierwsze takie ruchy z tym wszystkim. Daj nam chwilkę czasu, żeśmy to teraz dobrze poukładali. Kurki kochane moje, moja kobieta patrzy ze szczęścia i smutku, bo dwa ulubione zespoły grają jednocześnie Myslowic i Łzy. Proszę, zrób coś, żeby mogła oglądać oba. Pozdrawiam serdecznie, Grzesiu. I to będą dylematy, od razu wam mówię. Dylematy będą nie lada. Rozmawialiśmy z ludźmi, którzy wynajmują swoje pola kempingowe wokół naszego pięknego festiwalu i też mówią, że nigdy nie mieli tylu rezerwacji, ile mają w tym roku tak wcześnie, a więc to także mówi o tym, że jak to oni sami powiedzieli, ci, którzy rezerwują, mówią, oj się będzie działo i to jak się będzie działo, moi drodzy. Spider Gap, który wystąpi w piątek 31 lipca o godzinie 18. To ta kapela, która ze względów chorobowych nie zagrała rok temu, a zobaczcie ile przestrzeni w tej muzyce i zagra w tym roku. zbc@antyradio.pl

Kwadryga zagra w piątek 31 lipca o godzinie 18. Już mamy wyjaśnienia, moi drodzy. U nas jest wszystko dobrze. Czy ktoś źle sobie zanotował? Ewelina Flinta, 20:35, sobota. Później 21:55, trupa. I na końcu 23:20, Waluś Kraksa Kryzys, który już był ogłaszany. I to będzie sobotnie granie. Wcześniej dwie kapele eliminacyjne, ale się też nie wiadomo. Jeszcze musicie poznać. To będzie przyszły tydzień. Dwa zespoły ze świata, z bardzo dalekiego i takiego, co ten fotel tak pisze, no dobra, już nieruchomieje. A więc będziemy wam podawali dokładnie wykonawców, ale te godziny się jednak gdzieś tam wszystkie zgadzają. Mówiłem o zapisach do medycznego patrolu, wosrg.pl, ukośnik pokojowy patrol, ukośnik medyczny patrol, wosrg.pl, ukośnik pokojowy patrol, ukośnik medyczny patrol. Centrum dowodzenia, zespoły terenowe, zespół SENA, punkt pomocy medycznej, szpital polowy, zespoły wyjazdowe, grupa administracyjna, być może ratownik medyczny, pielęgniarka, lekarz. Jeżeli ci, którzy już byli u nas, to tylko przypomnę, że w tym roku Monia jest szefową całego szpitala razem z Afryką, w związku z tym znani wam bardzo ratownicy medyczni, a wiem, że też to hasło dla wielu będzie bardzo ważne i istotne, w związku z tym czekamy na was, czekamy na ten szpital, bo on robi niesamowitą robotę. Przy okazji, jeżeli nas być może w tej audycji słuchają onkolodzy, hematolodzy, jeżeli gdzieś tam do was dotarło, zwłaszcza w tych klinikach dużych, które były celem naszych działań przy zeszłorocznym finale, to ten cel zrealizowaliśmy w postaci wydaniu 301 754 tysięcy 5 zł 70 groszy, kupując 3052 urządzenia. Te urządzenia także są w trakcie cały czas dostarczania wam, bo jeżeli zamówiliśmy na przykład 8 nawet rentgenów stacjonarnych, czy 8 sztuk rezonansów magnetycznych, czy 4 tomografy komputerowe, czy gamma kamera typu SPECT, czy aparat do planowania zabiegów z radioterapii z wykorzystaniem TEKKA, to są to urządzenia, które potrzebują, sami wiecie, czasu, zanim do was dotrą, no ale wydaje mi się, że tam chyba już poinformowali was o tym, że taki sprzęt kupujemy. Dlaczego o tym mówię? Warto, żeby gdzieś na ten temat powiedzieć, ponieważ oglądając nieraz strony internetowe, a także słuchając niektórych wypowiedzi, na przykład pana, który wyniósł patelnię ze sklepu meblowego, pani, która pokazała faka wszystkim, kiedy przyznawano pieniądze na telewizję polską pana Jacka Kurskiego, a nie na onkologię, twierdzą, że nie robimy nic. I powiem wam, że troszkę tej goryczy przeżywamy, ponieważ wokół nas od strony lekarzy kompletna cisza. Jest coś takiego jak Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej. No kompletna cisza. W ogóle nawet chyba nie zauważają, że coś dla tego środowiska zrobiliśmy. Hejt jest ohydny, obrzydliwy. I to taki dowalający tak, że momentami mamy czarno w oczach i taka gorycz nieprawdopodobna. No tak się to zrobiło w ostatnich miesiącach. Tak to już jest. Boli to jak cholera. W związku z tym, jak ktoś lekarz, niech tam się zapyta. Puk, panie dyrektorze, dostajemy sprzęt. No tak, coś za paręnaście milionów. To może by głośno na ten temat krzyknąć, moi drodzy. Wojtek Szumański, zagrajmy w twoją grę. Wojtek Szumański, który także był gwiazdą piątkowego koncertu kończył. Co za koncert, co za uśmiech, co za radość podczas naszych eliminacji. Tak się bawimy.

Wszyscy, którzy do nas zgłosili chęć bycia na naszych warsztatach, poproszę teraz spokojnie oczekiwać z naszej strony na zaproszenie, bo teraz to wszystko przeglądamy i ustalamy, kogo chcemy zaprosić na najpiękniejszy festiwal świata. Jeżeli chodzi o kempingowe sprawy, to jeszcze możecie dysponować, my jeszcze dysponujemy samymi miejscami parkingowymi u nas. Nie trzeba mieć namiotu, żeby takie miejsce parkingowe zdobyć. I przypominam także, że szafki depozytowe od 27 lipca do 2 sierpnia. Nie mam żadnych wiadomości, że małe te średnie jeszcze są, więc chyba już wszystkie poznikały. One są dobrze wyposażone, między innymi ładowanie telefonu, ale wszystkie pytania w ogóle takie kampowe, rock campowe, to uwaga, www.rockcamp.pl www.rockcamp.pl. I uwaga, gdzieś tu miałem bardzo ważną wiadomość, że już jest czynna aplikacja mobilna. O, już mam. Już jest, można ściągnąć aplikację festiwalową, dostępna na Android i iOS. W aplikacji harmonogram, opcja znalezienia namiotu i samochodu, najważniejsze informacje. Aplikacja.polendrockfestival.pl aplikacja.polendrockfestival.pl. I wczoraj także, nie przeszedł, ale kiedy byliśmy na naszych eliminacjach, zaprezentowaliśmy nasz przepiękny Siema Shop, a tam mnóstwo pięknych rzeczy, naprawdę pięknych, w związku z tym także zaglądajcie, ale to wszystko już takie bardzo kolorowe, festiwalowe. 10 czerwca, 11 konkurs Ratujemy, Uczymy Ratować. I tylko wam powiem, że pięknie to poszło, bo dzieciaki, młodzież szkolna brała w tym udział, bardzo taka rozkręcona, aby nam dostarczać plakaty, komiksy, wszystko wokół Ratujemy, Uczymy Ratować. Edukacyjnie, no można powiedzieć, że robimy coś na piątkę z plusem, a przyjadą szkoły, tylko wymienię: Kutno, Sulęcin, Kunowice, Warszawa Wesoła, Kielce, Chodzież, Łęka Opatowska, Mikołów, Poznań, Wodzisław Śląski, Iwaniska oraz Zgierz. To także pokazuje, że przyjeżdżają młodzi ludzie, no z całej Polski praktycznie, aby się spotkać razem z nami i żeby w takiej grze miejskiej pokazać, no na co ich stać, no jak są bardzo przytomni, żeby działać, i to w takich działać sytuacjach podbramkowych, kiedy coś trzeba zrobić bardzo ważnego. Poland Rock bieg 11.40 30 lipca. Przed startem mamy rozgrzewkę, bądź 3250 metrów, 30 lipca, 11.40. Jak sami wiecie, rozeszło się tam w ciągu półtorej godziny wszystkie podkoszulki, czyli nasze biegowe, ale pamiętajcie, że te 3250 koszulek zazwyczaj także już na miejscu, nie wszystkie są odbierane, w związku z tym dobrze będzie czuwać, aby jeżeli ktoś nie zdobył, nie zdołał się zapisać, zdobył już na miejscu. Wendet, moi drodzy, czwartek, godzina 16.40, 30 lipca, czas taki, ponieważ łączymy ich wędrówkę po Europie, zgodzili się do nas przyjechać. Czwartek, godzina 16.40, będzie moc.

Przypominam OND, to jest pierwszy dzień, 15.10 Lottery Winners, 16.40 OND, 18.10 Look, 19.40 Orbit Culture, 21.03 nie, 00 Dropkick Murphys, 22.30 Godsmack i 00 Mysłowic. No niech mi ktoś powie, że we czwartek nie możemy nawet przesunąć trochę sceny, bo będzie tu panie i to bardzo, bardzo, bardzo mocno, ale line-up po prostu trochę tego wymaga. Linki kozackie. Byłem kolejny raz, we Włocławku panuje naprawdę fajny klimat, pomysł z kempingiem, świetny. A propos ekipy Tygrysku, żałuję, że nie byłem w piątek z bratem i kuzynem, myślimy nad kupnem używanego kampera. Mamy upatrzoną sztukę w rozsądnej cenie w Niemczech, gdzie żyje kuzyn. Kto wie, trzymajcie kciuki. Anegdota Chodora z czapką, lej mi pół hit. Jestem bardzo ciekawy co do lokalizacji festiwalu w przyszłym roku i dalej każdą lokalizację przyjmę z radością. Ksawery z Gdyni, atmosfera była jednak przednia i bardzo się cieszę, że mogłam choć przez chwilę być częścią tego wydarzenia. Spośród kapel najbardziej rozrosły mnie Wiraszko, Basia Giewont, Trackstone i Zuta. Bardzo się cieszę, że to właśnie oni zagrają dalej, a dzieciaki za ADHD dzięki transmisji mogłam obejrzeć ich sobotni występ i po prostu rozwalili system. Ten koncert będzie petardą. Pozdrawiam od Baba ze Żnina, drogi Jurku i cała ekipa ZBC Domowej Orkiestry. Eliminacje we Włocławku, jakiś to był przemiły czas. Powiem dobrej muzycznej atmosfery i w gronie wspaniałych ludzi, których połączyło serce Woź, Woodstock i Antyradio. Dziękuję wszystkim za waszą otwartość, za tygryskowy skwer, za rozmowy, za niespodziankiem i za dobrą wspólną zabawę. Brawa dla wszystkich zespołów grających na eliminacjach. Każdy zespół dał z siebie wszystko. Gratulacje dla wybranej siódemki. Trzymajcie się zdrowo. Wszystko mocno. Niech moc będzie z wami. Jola ze Szczecina i zagadka dobra. Fajnie, że młodzi za ADHD się dostali. Na pewno będzie to dla nich niezłe przeżycie. Pozdrawiam. Miło z Bydgoszczy. Prosto z taksi. Niech pasażerowie słuchają. Pozdrawiam. No to niech słuchają. Dropkick Murphys, który zagra, moi drodzy, 30 lipca, czwartek, o godzinie 21. Będzie się działo? No to zobaczcie. Oj, będzie się działo. ZBC Małpa, antyradio.pl.

Czwarta godzina, 21, Dropkick Murphys, później Godsmack i na końcu Mysłowica. Piątek, Bum Bum Orkestra, Dziwna Wiosna, 16.30, 18.00, Spider Gaft, 19.30, Dżem, 21, Alba Rosi i The Schengen Clan, a 22.30, Nocny Kochanek i jeszcze kolejna kapela, której w tym momencie nie zdradzimy, nie powiem. Uwaga, uwaga, Krzysztof Lebowski, Stanisław Homman, idą, biegną. Stan na 17.10, dzisiaj przebiegli 240 km, zostało im jeszcze 204. Przewyższenie to ponad 11 tysięcy metrów. Główny szlak sudecki, 440 km w 120 godzin. Biegną po to, aby zwiększyć świadomość na temat wykluczenia społecznego oraz hejtu. Na naszym Facebooku można na żywo śledzić bieg. Chyba nie zbierają na nic pieniędzy, po prostu biegną, abyście także zrozumieli, że hejt jest czymś ohydnym. Nas to dotyka w sposób nieprawdopodobny. Momentami nie wiem, co z tym zrobić. Robimy swoje. Jurku, najukochańsze emocje wchodzą na coraz wyższe obroty, bo złoty bączek, bo pojutrze mają być wyniki zgłoszeń organizacji na SP i siedzimy jak na szpilkach, czekając na mail, czy jesteśmy przyjęci. Ale w tym wszystkim pamiętajmy, że dziś Dzień Dziecka, że jako dorośli jesteśmy odpowiedzialni za to, jakie warunki do wzrastania dzieciom tworzymy, że jesteśmy odpowiedzialni też za to, jaki świat im zostawimy, czy targany przemocą i katastrofą klimatyczną, czy nie, że nie są one naszą dorosłych własnością, naszymi projektami, naszym lekarstwem na kompleksy i porażki. Ja nie skończyłem studiów, ale ty zostaniesz lekarzem. Że dzieci, które urodziliśmy, nic nie są nam dłużne, bo to my zdecydowaliśmy, że one są na tym świecie, a nie one. Mówię to jako mama dorosłego Szalana. Kochamy was, Pacia, Alan i Nora. Buziaki dla Hondora. Niestety nie mogłem być we Włocławku, napisał Piotrek Wariat z Opola, ale bardzo mu się podobało to, co widział w sobotę. Nam też. Ojej, jak cudownie było wreszcie poczuć ten namiastkiem festiwalowego klimatu, napisania spakości. Te dwa dni eliminacji dodały mega energii na odliczanie dni do festiwalu. W tym roku przyjrzamy już jako mąż i żona. Za 3 tygodnie nasz dzień. Wygranym z eliminacji oraz laureatom Złotego Bączka wielkie gratulacje. Widzimy się niedługo. Proszę o sprawdzenie, czy moja kartkówka dotarła. Wysłałam na bank, a ocena nie była przeczytana. To na pewno jutro mamy wtorkowe targanie was w naszej domowej orkiestrze. W związku z tym, Ania Spakości, sprawdzę, czy jest twoja kartkówka. Myślę, że będzie. Adrian Jasiński z Sanoka mówi, że wysłuchał całego naszego koncertu, mając słuchawki na uszach i chodząc po Sanoku. Sell Kit, moi drodzy, Everyday St. Patrick Days 2024. Tak zaczynali festiwalowe granie. Ja przypominam, sam jestem ciekaw, co się wydarzy w tym roku. Lottery Winners, kapela z Wielkiej Brytanii, która tam robi furorę. Jak nas rozgrzeje? To się okaże. zbcmałpantradia.pl. Ja za moment przypomnę, bo dzisiaj w Antyradiu, Makak ma gości, ale póki co Sell Kit.

A ja przypominam dzisiejszy dzień, także pełen atrakcji. Ogłosiliśmy ze Łzy czwartek o godzinie 31, godzina 00:10, dobrze, oraz trupa. Sobota 1 sierpnia, 21:55. Ogłosiliśmy naszą trójkę gości na Akademii Sztuk Przepięknych, a więc Marzena Figiel Strzała. Rozmowy prowadzi Sandra Hajduk, Bartek Dajnowski, rozmowy prowadzi Łukasz Jedliński oraz Julia Szeremeta, rozmowy prowadzi Krzysztof Skurzyński. To pierwsza nasza trójka gości, jeszcze szóstkę mamy gości, o których wam będziemy mówili i ogłaszali. Przypominam także, że ostatnie szkolenie pokojowego patrolu, 19-21 dzień czerwca, szkolenie.pokojowypatrol.pl, to tam zgłaszacie się. Piękny termin na tuż, można powiedzieć, przed wakacyjny, szadową myn, po prostu to nie w zieleni wygląda zjawiskowo i tam możecie się nauczyć pierwszej pomocy, otrzymać czerwoną koszulkę i być razem z nami, ale także ci, którzy już mają czerwoną koszulkę, zgłoszenia na bazę patrolową, patrolwosworg.pl, czyli tworzymy już nasze ekipy tradycyjnie, te, które będą pracowały na

Da Jones, 2022 rok, kapela, która przyjechała do nas z Francji. Kuba z Wągrowca już od razu był, podał XL oraz Asia Borowiecka Sulęcinia. Gratulujemy. Pod nami usłyszę Zenka Kupatasy, który także był gościem sobotniego koncertu na, podczas naszych eliminacji. A ja już wyskoczę i wrzucę to, bo powiem, kogo będzie dzisiaj gościł Makak. Jest, jest, jest. Odwiedzi nas kilka osób. Będziemy rozmawiać między innymi o nowościach Świat Komiksu na Komiksowa Warszawa. Zapraszam bardzo serdecznie Makak, a jeszcze tutaj zdążyła do nas napisać Renata, że nie może się doczekać koncertu Eweliny Flinty. No wszyscy się nie mogą doczekać jakiegoś koncertu, bo tego będzie tak dużo, że gimnastyka z szukaniem tego momentu, żeby o 20:35 wpaść na koncert Eweliny Flinty, a co będzie wtedy o 20:35 na dużej scenie ostatniego dnia. O, będzie nasza niespodzianka i zespół Koszyn już teraz to widzę. Żegnamy się, ściskamy was bardzo serdecznie. Lekarze, onkolodzy, hematolodzy, ręka do góry, żeby potwierdzić, że coś dla was zrobiliśmy. A może uważacie, że nie. To wtedy trudno. Robimy dalej swoje. Ściskawka bardzo ogromna. Deszcz musi padać i już. W związku z tym cieszymy się, że on jest. Do usłyszenia, do zobaczenia. Kochamy was bardzo. Jutro na żywo, godzina 11:00, czyli domowa orkiestra Kabanos Buraki, 2013 rok. O, ten refren to ja lubię. Lecimy.

Woodstock! To jeszcze nie wszystko! Obiecałem skoczyć ze sceny i to zrobię! Ale nie chcę zginąć! To mi się nie opłaca! Jak zginę, zaczniecie kupować płyty Kabanosa, a ja nie będę miał z tego ani grosza! Wielu wokalistów skakało z tej sceny, ale nikt nie był taki ciężki jak ja! Da się radę mnie złapać? Jak mnie złapiecie, chcę się dostać tam do tej wieżyczki, gdzie jest pan kamerzysta. Da się radę?

0: Reklama. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Wszystko brzmi lepiej
4: w harmonii.
3: Dwa głosy współgrają
4: ze sobą.
3: Przekazują z lekkością
4: trudne wiadomości,
3: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
4: betonowy mur.
3: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
4: zostać influencerką.
3: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
4: Harmonizer.
0: Po reklamie.
5: Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na

Radio. Najlepszy rok na świecie.